Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: To jest Radio SK.
2: Mess Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
3: Jeżeli jedziecie przez Koszalinę, zwróćcie uwagę na nowe zasady ruchu. Obowiązują na dwóch skrzyżowaniach. Monte Cassino z Kościuszki Pileckiego oraz Władysława IV z drogą na Skierzynkę. Jeszcze prognoza pogody. W dzień sporo chmur z przejaśnieniami, miejscami może jeszcze przeofnie popadać.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozję. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje po rządowej naradzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
5: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
6: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
5: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
4: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. liceum ogólnokształcące.
0: SK Koszalin News.
3: Plus na Wojtów. 4 szkoły w gminie Będzino przejdą modernizację. Placówki otrzymają prawie 2,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na remonty i utworzenie sal wyciszeń, mówi wójt Będzina Sylwia Halama.
7: Potrzeb w naszych szkołach mamy dużo więcej, natomiast zrobimy takie najbardziej potrzebne rzeczy, które ułatwią edukację uczniom.
3: Całkowity koszt inwestycji to 2 miliony 800 tysięcy. Nowy sprzęt trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie dzięki dotacji powiatu koszalińskiego w wysokości 100 tysięcy złotych. Poradnia chorób metabolicznych zyskała analizator składu ciała oraz diatermię chirurgiczną.
0: Jankes.
8: Kama.
0: Wiktor. W Radiu SK.
9: Poniedziałek.
10: Hurra!
9: Pokonany.
10: Hurra!
9: Wygraliśmy z nim. Więc teraz słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
11: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
10: A jak? Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie.

0: Zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się. Jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi. To jest, ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, to nie jeden Stadion Narodowy. Kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami. Cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Janka, hej Wigor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka, jeszcze raz.
2: Zawód hejka.
4: Tak wyczułem.
0: To ale słuchajcie, to zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
5: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: No tak. Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Śmiesznie to za chwilę będzie.
3: Jadzia, jesteś spoksik, jesteś toksik. Jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wiem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No.
5: Co? Co ty do mnie
1: dzień
5: mówisz?
1: Dobry. Co ty dzień tak dobry. Nie mówisz?
5: Dzień cześć, dobry, młodzieży.
1: Cześć, młodzieży. No,
5: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
1: Bardzo.
4: Ja się zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, naprawdę? Profesjonalnie to kobieta. Ta prasowaczka chyba.
5: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy,
0: ale
4: sprawdzamy prasę.
0: Sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jako kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. 35%, że automaty się psują. A 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
5: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przegronam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
3: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: Wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie.
6: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Patrzyłem, aż się zatkałem. Patrzyłem, jak ziewa tak pięknie. Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. No jest, w końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie ziewają.
2: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
3: Cześć, Eska, tu Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
1: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
2: A wiesz, jak kury dziękują?
1: No, kukuryku. Ko.
2: Właśnie bałam się, że to powiesz.
4: Jankes. Kama i Wiktor. To Radio Eska.
0: Dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
1: No. To nie mów.

0: Reklama.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
10: O poranku ruszamy na ulicę Koszalina. Większy ruch na wlocie do miasta na Szczecińskiej, ale też na skrzyżowaniu 4 marca Trałgutta i Zwycięstwa. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj temperatura będzie wyższa do 14 stopni. Miejscami może jeszcze pokropić, ale w dzień będzie pogodnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech, to 2 obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, za diesla 8,02 zł.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
13: SK Sport News.
11: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Bergsem w 3. rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
15: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
16: Wow!
17: Tak sobie chciałbym.
15: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
16: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
15: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
18: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
15: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.
19: Zanim

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
3: Pod choinką.
2: Tak, i skarpety, cudownie. Bo mi się, ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
3: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
3: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: I po reklamie.

0: łączymy się z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
0: Bardzo dobrze.
3: Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: A czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Okay, ale dziękujemy za pytanie.
0: A jednak można, słuchacz powiedział. To ja tego nie używam i cały czas mnie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulele.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię, więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
4: O, super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze był

0: Zmarzyłem się. Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
1: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, nie, nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie, uważajcie!
2: Okej.
0: Dobry, co?
1: Nie, to jest bollywoodzki nie, aktor.
2: Bollywood, tak,
0: Krzysztof jest Bollywood, rzeczywiście.
2: Ale no a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze.
0: Jest
2: niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
0: No ja...
2: No z czego się składa? No dawaj,
0: no, proszę bardzo, no łąkotka, łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
2: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
0: Siódme wygrywa!
3: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Psst. Cześć, to Influencer. Ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gastorama.
19: Teoria
17: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
3: Czas na kolejne informacje dla kierowców. Trwa pierwszy etap przebudowy ulicy Młyńskiej w Koszalinie. Odcinek od Monte Cassino do Młyńskiej 76 nadal jest zamknięty. A w pogodzie o poranku sporo chmur, niewykluczony słaby deszcz. Później będzie się przejaśniać i rozpogodzi się.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
5: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
6: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
5: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
5: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
4: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie, wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
8: Po odzyskaniu
0: SK Koszalin.
3: Lucyna Wojtów. Blisko 4000 koszalinian wzięło udział w niedzielnym głosowaniu do rat osiedli. O frekwencji mówi rzecznik ratusza Anna Makarewicz.
9: Największym zainteresowaniem wybory cieszyły się na osiedlu Jamno-Łabusz, gdzie frekwencja wyniosła blisko 18%. Najniższy wynik odnotowano na osiedlu Śniadeckich, niecałe 2,5%.
3: Listę nowych radnych można sprawdzić na stronie bibkoszalin.pl. Biblioteka to nie tylko książki i cisza koszalińska. Biblioteka otwiera strefę młodych, miejsce, w którym można spotkać się ze znajomymi, pograć w planszówki, poczytać komiksy, czy po prostu odpocząć. Oficjalne otwarcie dzisiaj o 12.
10: Jankes. Kama i Wiktor.
11: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 7:02.
12: Kto tak ładnie gra?
11: Radio SK.
12: Radio SK.
11: Wow. SK.
13: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
11: Nie.
13: Byliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
11: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
13: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: que te hace llorar.
1: Kręcicie Enrique Iglesiasa, ma?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę Państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa. Nie będziemy tego robić, Kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. O. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh, no.
3: A? Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane spod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na mordę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. Siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Okej, teraz jedziesz? Ale nie śpisz za kierownicą, Kamilu, bo się... To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo, ty warzywa.
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinował.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Po prostu temu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lecimy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowiec.
0: Jak?
4: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem?
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego. Odbieramy telefony, to już czwarte pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak masz na imię?
6: Monika.
2: Monika.
4: Monika. Lećmy.
2: Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
4: To dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedz nam, co to jest Stanik?
4: O.
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarzy.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
7: 30 sekund.
2: Dobra, to szóste pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
6: nowy
2: się...
6: prezydent Krakowa.
4: No jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię?
2: Rymuje się z
6: nie
2: czego szukasz?
4: Nie ma. Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Trzymaj się.
2: Tym samym mamy ostatnie pytanie.
4: Szybko. I 15 sekund do końca.
0: Szybko.
4: Kto wpadł? Dzień dobry, tu SK.
2: Dzień dobry.
8: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
8: Można długo spać.
2: Powiedział facet, który o 7...
8: Nie do pracy.
2: Powiedział facet, który o 7.17... Już nie śpi, dzwoni do radia.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
8: W hawciarni.
4: Hawciarzem jesteś?
8: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: Siódme wygrywa w radiu.

0: wejdzie na moją koszulkę, na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: O, 7,50.
0: To więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj, nie chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
3: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowica 17 Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
3: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
10: W Koszalinie na ulicach Wańkowicza, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej, Mireckiego i Wybickiego prowadzone dziś będą naprawy nawierzchni. Lepiej więc zdjąć nogę z gazu i uważać na drodze. A jaka będzie pogoda? Do południa możliwe słaby deszcz, później sporo przejaśnień, a na termometrach do 14.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
12: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
11: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za $14 milionów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finałów NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
11: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frech zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Jankes, Gama
16: i Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
19: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
20: Potwierdzam.
18: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
21: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
18: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: Bo mnie zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chmokacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no.
0: No ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on da?
0: Tak jest. Sprytne. Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi: słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak pan się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna.
2: I tak sam tak świruje? Tak. Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Auć! Kłujący? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na 3. edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: I po reklamie.

0: Hours, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Się przeszłem, kto przełknął to i czekał.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Nawzruszona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
4: tak.
5: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP
4: to
5: komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No to proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, który mam oddzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
4: No dziękuję bardzo. A ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć mają.
1: Że niby się spóźniają. Gdzie?
2: No, bo czas tam, jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
3: Przed południem w Koszalinie może jeszcze pokropić, ale później niebo powinno się przejaśnić, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Kierowcy, uwaga na drodze. Dziś naprawy nawierzchni w Koszalinie prowadzone będą na ulicach Wańkowicza, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej, Mireckiego i Wybickiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
5: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
4: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
6: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
4: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypia. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
0: SK Koszalin.
3: Jutro na Wojtów pieszo lub rowerem, teraz wygodniej i bezpieczniej. W Myślicach i Mielnie zakończyła się przebudowa ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości prawie 5 km. Poszerzono trasę, wykonano nowe nawierzchnie. Inwestycja powiatu koszalińskiego kosztowała ponad 3 miliony. Większość to unijne dofinansowanie. Czy Archiwum Historii Mówionej powstanie w koszalińskiej bibliotece? Trwają konsultacje społeczne. Szczegóły dyrektor biblioteki Magdalena Młynarczyk-Wezgraj.
7: Ankieta jest krótka. To jest naprawdę dosłownie kilka minut, a informacje, które otrzymamy, są bezcenne.
3: Ankietę znajdziecie na stronie biblioteki.
8: Jankes.
9: Jankes.
8: Kama.
9: Kama.
0: I Wiktor.
8: Wiktor.
9: Radio SK.
10: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi... O, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
11: A, to jest...
12: Pierwsze słyszę.
10: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia?

0: Oskar Polska Cymst w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8. 5 słów,
1: 5 stów. No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
2: Cześć, tu Julka.
1: Cześć, Julka.
0: Julia. Witamy, Julio!
3: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem.
0: Nie, na balkonie.
3: Nie będę, Julio.
2: Na balkonie. Na balkonie.
1: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
2: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
1: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę z Kama czy Wiktor? Kto według ciebie...
2: Kama!
3: Kama!
1: Dobrze, dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować. Bądź swoim najlepszym PR-owcem.
2: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku, faktycznie. Mam trzy koty, dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palni. Jest fajnie.
0: Okay.
1: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku. To znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
2: Tak.
0: Jest
2: tak,
0: brawo!
2: Uratowałam życie dziewczynie w moim wieku. Z Polski. Brawo.
3: Słuchajcie, to pierwsza stuwa już zaliczona.
2: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
1: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
2: Tak, gorąco zachęcam.
1: A nie ma czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
3: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
1: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
2: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita. Julka, bierzcie przykład z Julki.
3: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczamy.
3: Już ode mnie. Już masz.
0: Dobra.
2: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
3: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówili w telewizji o nosie?
3: No jest taki poseł jeden.
2: Nos.
0: A ten?
2: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
2: Okulary.
3: Okej. Okay. W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek.
2: Korki. Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica, fajnie.
3: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
4: Tapczan!
0: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
3: Leń. Na kanapie leży leń.
2: Leń.
3: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
3: Nic nie robi cały dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
3: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
3: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz.

0: Piotruś, kochamy cię.
1: Dobra, niech będzie łękotka, no.
2: Kolano łękotka?
3: Nie no, powinna, ona powinna w to pójść. I ostatnia to...
0: A w wersji medycznej łąkotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
3: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
1: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program, no dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
1: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć nosem, no ale no. Ale Kama już na to nie puść.
3: Jest zapisane, zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama.

0: Dzień słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
5: Kama, Kama!
2: Lepo. Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj Kama,
6: zasłoni cię wszystko.
5: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
5: proszę cię.
2: Dobra, okej.
5: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
5: No.
2: NOS, nos.
0: Nos.
2: Nos.
5: Nos.
2: Nos.
5: Mhm.
0: Pod tlenek azotu w samochodzie jest nos.
5: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie,
0: idź w tę stronę.
3: Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
5: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
7: Może Dubaj.
3: A tam filary?
0: O.
5: Okulary!
0: Dobrze!
5: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy.
0: Tak.
2: Wspaniała podpowiedź.
5: Dobra, to
2: jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem. Myśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
5: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
5: Korek.
0: Mhm.
5: Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
7: Tak!
8: Kama, zobacz, podpowiadam.
5: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
5: Mhm. Samochodowy. Korek.
2: Korek.
5: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu
5: ulica.
0: Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę?
5: Okay. Tak.
0: Byłaś kiedyś
5: tak.
0: Na ulicy?
5: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
5: Kanapa?
2: Nie.
0: Nie możesz.
5: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
5: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
7: Do czego ci bliżej?
5: No do lenia.
7: Dobrze!
2: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie
2: dobra.
0: Trzy, bo przypominam, że jedna stówka została
2: dobra.
0: Za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. No. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
7: Kolano!
5: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
2: Dobrze! Dobra!
7: Nie działa, ale jest, dobra.
0: I ostatnie... perkusja.
5: Czy to jest coś, co się zmywa?
0: Co?
3: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
5: Talerze pomyślałam.
2: Nie. No tak, dobrze pomyślała.
5: Ale to nie to.
0: Nie no, są talerze w perkusji, ale to nie to.
5: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja,
2: bo... Zwierzak z Muppet Show też nie.
5: Okej. Okay. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, to ja się nie podpowiem.
5: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
7: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No. Ale nie.
3: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
5: Piosenka?
3: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
5: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
2: Jeszcze też nie.
5: Dobra, strzelam, bębny. A co było?
0: Zespół.
2: A nie, jest dobrze! Dobre słowa, no i
0: stówka za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. Cztery stówki dla ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was, jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym Kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no...
2: A później naszego dyrektora programowego.
5: Julia, bardzo się cieszymy, fajnie, że zadzwoniłaś i przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie trochę nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
3: dosłownie,
5: się tym, co dobre.
3: Dosłownie, nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
2: Dokładnie, to jest bardzo ważna kwestia.
3: Tak.
2: To nie boli w ogóle.
5: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: No to ja.

0: W kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o
0: DKMS. To nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak Wiktor wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
2: O.
1: Wystarczy raz. Zostańcie z nami za chwilę u nas newsy.

0: SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. To będzie ostatnia reklama.
5: Wystartowała wyprzedaż rocznika 2026 w Volkswagen Ciche Zasada Koszalin. Już teraz możesz wyjechać nowym SUV-em Volkswagena z korzyścią nawet do 29 tysięcy złotych i dużym wyborem samochodów dostępnych od ręki. A jeśli szukasz auta w niskiej cenie, miejski Polo czeka już od 66 590 zł. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
6: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
11: Do południa w Koszalinie może jeszcze przelotnie popadać. Później pojawi się więcej słońca. Termometry pokażą do 14 stopni. A na drogach trzeba uważać na ekipy remontowe. Naprawy nawierzchni zaplanowano dzisiaj na ulicach Wańkowicza, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej, Mirackiego i Wybickiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal. Best Meble. Koszalin Poprzeczna 6.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
13: Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: Elo, elo, 320, tutaj Radio SK, dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu. Nic się nie przejmujcie, najgorsze, czyli poniedziałek już za nami.
16: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik jak piątek zaatakuje, to...
17: Dawaj piątek!
18: Azalia teraz. Azalia.

0: All I Know, to jest SK. Ja to, co wiem, to, że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba z 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to panu nic nie wypłaciłem.
2: To uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin kierowcy McLarena. O. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no. No,
1: co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj, wszystko. Popsuł sobie tam troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie, no. Ale
1: że... koło kosztuje ci, jak chyba 30 tysięcy.
0: McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i więcej, tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
5: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
6: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Tutaj SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
0: No dobra. Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan. Będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: W Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej w finał akcji Odlot Ściśle Tajny.
0: No i prosiłaś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą. No.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak chyba mówić. Są takie czasy, że teraz święty. Po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o Odlot Ściśle Tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na Polsce. I Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
7: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
2: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
2: Poranku w Koszalinie może jeszcze trochę pokropić, ale później pogoda powinna się poprawić. Będzie więcej przejaśnień, temperatura dojdzie do 14 stopni. A kierowcy powinni uważać na drogowców. Dzisiaj będą łatać nawierzchnię na ulicach Wańkowicza, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej, Wybickiego i Mileckiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
4: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
5: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
4: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
3: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Koszalin.
2: Lucna Wojtów. Koszalińscy policjanci apelują o czujność, ale bez paniki. Po ostatnich incydentach w szkołach spotkali się z dyrektorami placówek. Przypominają, by sprawdzać informacje i zgłaszać podejrzane zachowania.
6: Tutaj nie ma czynów na zamiary, więc jeżeli będziemy jakąkolwiek niebezpieczną sytuację widzieć, to pierwsze, co wykonujemy, telefon na numer alarmowy 112.
2: Mówi rzecznik policji Izabela Sreberska. Mundurowi prowadzić będą zajęcia profilaktyczne w szkołach. W Koszalinie stanął urzędomat, który umożliwia odbiór dokumentów przez całą dobę bez kolejek. Znajduje się przy wschodniej ścianie ratusza od Muńskiej. Na początek skorzystają z niego klienci Wydziału Komunikacji.

0: Malow nazywa się ten single, to Even w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Hej, Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie. SK.

0: Lindbergh, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
8: Hej, tu Ikea! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
14: I po reklamie.

0: Bobby Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10, pomaszmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po 10 kolejnych hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
6: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
4: 15 zł.
3: Lepiej.
4: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
3: Z kuponami?
4: Cieplej.
3: W Orlen Witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500-170-290. 500-170-290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
13: Przed nami trochę słońca, w ciągu dnia będzie coraz więcej przejaśnień, temperatura podskoczy do 14, a na drogach w tych miejscach lepiej zwolnić i uważać na utrudnienia. W Koszalinie dziś łatanie dziur zaplanowano na Wańkowicza, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej, Mireckiego i Wybickiego.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci, zanim weszli do środka, musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
15: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
14: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
0: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10 piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
14: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
10: SK Koszalin. Sport.
13: Lucna Wojtów, kibice koszalińskiej piłki ręcznej powinni już rezerwować czas, bo na parkiecie hali widowiskowo-sportowej nie zabraknie walki o ligowe punkty. W sobotę o 17:00 Gwardia Koszalin zmierzy się z Nielbą Wągrowiec w 6. kolejce Ligi Centralnej Mężczyzn. Gwardziści będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę i powalczyć o cenne punkty przed własną publicznością. Z kolei w niedzielę czekają nas derby regionu. O 17:00 piłka ręczna Koszalin podejmie SPR Pogoń Szczecin w ramach Ligi Centralnej Kobiet. A my mamy dla Was wejściówki na niedzielę. Mecz szczypiornistek. Piszcie na koszalin@sk.pl.
16: 2 minuty po godzinie 10. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. No ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: sobie w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango, gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
2: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
3: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z Wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
16: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
20: Jeżeli jedziecie przez Koszalin, zwróćcie uwagę na nowe zasady ruchu. Zmienił się układ pasów i oznakowanie na dwóch skrzyżowaniach Monte Cassino z Kościuszki i Pilackiego oraz Władysława IV z ulicą na Spierzynkę. A w pogodzie dobre informacje, w kolejnych godzinach sporo przejaśnień i chwil ze słońcem.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
21: Jest 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Omornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
22: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, m.in. nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
21: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach, zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
0: SK Koszalin.
20: Ludzna Wojtów miał wozić dzieci i osoby z niepełnosprawnościami, a sam wsiadł za kierownicę po alkoholu. W gminie Sianów policjanci zatrzymali kierowcę busa, który miał ponad 0,5 promila alkoholu. Na szczęście nie zdążył jeszcze ruszyć po podopiecznych. Grożą mu nawet 3 lata więzienia. Koszalińskie konfrontacje Młodych M Teatr ruszają 20 października na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Widzowie zobaczą 8 spektakli konkursowych, mówi dyrektor artystyczny Piotr Ratajczak.
1: Ja szczególnie sobie cenię takie realizacje, które gdzieś są emanacją energii młodych ludzi, które są wywrotowe.
20: Repertuar na stronie teatru.
17: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 10:40, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radio SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślenianego w końcu gdzieś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano i ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu Esca.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze i co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc zaskoczone.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
8: I po reklamie.

0: Kto wam nie dodał energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: Zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK. Wtorek 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Chicky jeans. Zapraszamy.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
20: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Koszalinie. Na Wańkowicza, Władysława IV Bałtyckiej, Łużyckiej, Mirackiego i Wybickiego trwała tania dziur, więc warto tam zdjąć nogę z gazu i zachować trochę więcej uwagi. A pogoda całkiem przyjemnie. Temperatura podskoczy do 14 w dzień bez deszczu, więc warunki na drogach powinny być dobre.
19: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
21: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kileckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
22: Dwoje dzieci i żona.
23: Tego nie wiemy.
22: Może depresja, może jakaś, coś, nie wiadomo.
24: Jako depresja.
22: Bo jako tako to im się dobrze prowadziło.
25: Naprawdę, że jestem zaskoczona.
21: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
26: Najbardziej prawdopodobnie jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
21: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
21: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
1: SK Koszalin.
20: Lucyna Wojtów, kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanego odcinka drogi między Niemierzem a Byszewem w powiecie kołobrzeskim. Na ponad 3 kilometrach wykonano nową nawierzchnię, poprawiono pobocza i dostosowano zjazdy. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych. Pracowity weekend mieli koszalińscy policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali 11 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich byli mężczyźni w wieku od 17 do 73 lat. W tym osoby ścigane listami gończymi. Jeden z zatrzymanych ma do odbycia 1,5 roku więzienia, a 17-latek zostanie doprowadzony do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
2: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie, Temple City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? Dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu dzień bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miła. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
3: We must fight together.
2: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
4: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
5: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Nóżka chodzi, gadelko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta, można powiedzieć, delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: I to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka nam mówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek.
12: Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Eska.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj i w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łezkową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Omade, Monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tic Tac Koszalin, Traugutta 30.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinacharlotte.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
23: W kolejnych godzinach również możemy liczyć na przejaśnienia. Temperatura dojdzie do 14 stopni, a kierowcy w Koszalinie powinni uważać na drogowców. Dziś łatają dziury na ulicach Wańkowicza, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej, Mirackiego i Wybickiego. Na tych odcinkach możliwe są utrudnienia.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
24: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
25: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
24: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60 55-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro i tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
0: SK Koszalin News.
23: Lucna Wojtów, koniec z czekaniem w kolejce po dokumenty. Przy koszalińskim ratuszu stanął urzędomat. Urządzenie przypominające paczkomat, mówi Maria Czasek, sekretarz miasta.
2: Rozpoczynamy korespondencją Wydziału Komunikacji, czyli dowodami rejestracyjnymi. Będziemy rozszerzać tę usługę na więcej wydziałów.
23: Urządzenie za 110 tysięcy złotych znajduje się przy bocznej ścianie ratusza od strony Muńskiej. Lokalny biznes, ciekawe produkty i szansa na znalezienie pracy, to wszystko pojawi się na koszalińskich targach przedsiębiorczości 25 października w hali przy Śniadeckich. Na odwiedzających czekać będą lokalni wystawcy, konkursy i oprawa muzyczna.
4: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest taka niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adamczak.

0: Co hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If? Już za nami, 16 po 13. Czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu upadamy. I tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie. Ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Okne w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co to może już tak... Nie planujmy tego spania. Radio
1: SK. Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Fest

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujają mnie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Tyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Tymsa. Calvin Harris z Rianą też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Tam przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i to was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
11: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
12: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: 17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: A teraz w RTV Euro AGD.
21: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie. Flex.

0: Temper City Reverse Psychology, to jest SK, to hity na czasie, 7 minut do godziny 14, o 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to co najlepsze, z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. A chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
11: Hej, Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamy kocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
23: Dobra wiadomość dla kierowców. Do końca dnia bez większych pogodowych niespodzianek będzie pogodnie, a warunki na drogach powinny sprzyjać jeździe. Deszcze możliwe dopiero w nocy. Jutro termometry pokażą do 14 stopni, czyli bez zmian, i w środę pojawi się więcej słońca, ale też mocniej powieje.
22: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
25: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służb wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
24: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli jeszcze dziś. Czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
0: SK Koszalin. Na czasie.
23: Lucna Wojtów, przed nami sporo muzycznych emocji, więc jeżeli lubicie koncerty na żywo, warto zapisać te daty w kalendarzu. Na początek coś dla fanów mocniejszego grania. Już w sobotę w klubie 105 w Centrum Kultury w Koszalinie wystąpi Kloster Keller. To jeden z najbardziej charakterystycznych zespołów na polskiej scenie rockowej. Z kolei w Kołobrzegu królować będzie hip-hop. 14 listopada Hala Millennium zamieni się w koncertowe centrum za sprawą SK Music Tour. Na scenie pojawią się Jan Kleosia, Fukaj i Brokis. Do tego strefa chilloutu, eskowe gadżety i sporo atrakcji dla uczestników. Szczegóły na sk.pl.
1: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej Fajrancik. Teraz Wims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air. Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Wystartowała wyprzedaż rocznika 2026 w Volkswagen Cichy Zasada Koszalin. Już teraz możesz wyjechać nowym SUV-em Volkswagena z korzyścią nawet do 29 tysięcy złotych i dużym wyborem samochodów dostępnych od ręki. A jeśli szukasz auta w niskiej cenie, miejski Polo czeka już od 66 590 zł. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
10: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Król Egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
18: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusię zrobić. Sanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK. U nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, że bana, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uści, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońty i Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
19: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. W
4: Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
24: Choćbym żył jeszcze 1000 lat.

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Łetu SK w studiu, Michał Koroszczyk.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie. Może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: Wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Omade Monseflore. Omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
16: Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
20: Na termometrach w Koszalinie teraz 13 stopni, w nocy temperatura spadnie do około 10 kresek, a synoptycy zapowiadają opady deszczu. Zajrzyjmy jeszcze na ulice miasta. Większy ruch obserwujemy na Władysława IV, Traugutta, Połczyńskiej oraz Zwycięstwa.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
22: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
23: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
21: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
24: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
21: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7,11 zł. 98 będzie kosztować do 8,01 zł. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
0: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
21: Jak się bawić, to na całego Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
1: SK Koszalin News.
20: Oliwia Kisielewska. Pieszo lub rowerem, teraz wygodniej i bezpieczniej. W Mścicach i Mielnie zakończyła się przebudowa ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości prawie 5 km. Poszerzono trasy, wykonano nowe nawierzchnie i uporządkowano pobocza. Inwestycja powiatu koszalińskiego kosztowała ponad 3 miliony złotych. Większość to unijne dofinansowanie. Po raz trzeci w Koszalinie odbędzie się marsz szlakiem punktów życia. O szczegółach mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z koszalińskiego Bronka.
3: Edukujemy, pokazujemy, jak udzielić pierwszej pomocy.
20: Start w czwartek o godzinie 10:45.
1: Sońta i Koroście.
18: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
24: Michał Korosier, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie, wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
25: Żenujące.
24: No, co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
26: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sonita jako rościel, chociaż z Sonitą jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, słyszę, ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta, proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy, i czekam na Wasze zgłoszenia, wysyłajcie swój numer na Messengera Eski, będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
9: We must fight together.
8: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
10: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
13: Dziki jeans.
14: Dziki jeans.
13: Nie to starcza.
14: Dziki jeans. Wrangler Rally Outlet.
15: Pańkowicza 17 Koszalin.
14: Dawny Pewex.
15: Zapraszamy.
16: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Eska.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak,
3: takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie, znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik,
0: 2-2, ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa, odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia. Rumunia.
0: Asia wygrywa. Wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę. To będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka. W takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie. Dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie, dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo.
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie do Cinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
3: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
25: O tej porze przez ulicę Koszalina swobodnie nie przejedziecie. Gęsto jest m.in. na Traugutta, Władysława IV, Kościuszki, Orląt Lwowskich czy Słowiańskiej. W cierpliwość trzeba uzbroić się też w rejonie Ronda Solidarności i Działkowców. Na termometrach mamy około 13 stopni.
24: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
26: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau, a choć przypomnijmy o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
27: Jak usłyszałem, w komendzie głównej kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
26: Publikował sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
0: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
26: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
1: SK Koszalin. Sport.
25: Oliwia Kisielewska. Sportowych emocji w Koszalinie w tym tygodniu z pewnością nie zabraknie, a pierwsze z nich czekają na Was już jutro. W drugiej lidze mężczyzn koszykarze Żaka Koszalin zmierzą się z ekipą z Władysławowa. Początek o 18 w hali Gwardii. Z kolei w sobotę czas na Szczypiorniaka w męskim wydaniu. Gwardia Koszalin podejmie Nielbową Growic w 6. kolejce Ligi Centralnej. Początek o 17. A na koniec niedzielne derby regionu. Piłka ręczna Koszalin zmierzy się z Pogonią Szczecin w ramach Ligi Centralnej Kobiet. Tutaj start również o 17. My Was na ten mecz chętnie zabierzemy. Mailujcie na koszalin@sk.pl.
2: Sońca i Korośce.
3: Czyli SK.
2: SK.
4: Z tym Sońcą to sytuacja jest niezmienna. Jak mówiłem, zakneblował się w publicznym szalecie.
5: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
4: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Jaj! Black Eyed Peas. And running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 tysięcy PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na sk.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać sk.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK, to promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hej, Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w Esce. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Słuchaczy. Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała u swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy. A kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
2: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał. Michał.
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania.
3: To będzie tutaj... Jezu.
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Nie.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found a love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta jako rościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki. Dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
2: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
1: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
2: Co masz na myśli?
1: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki, nie marnuje i zyskuje w Netto.
2: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
1: Co nie? No i mądre przechowywanie.
2: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno. No.
1: Dokładnie, bo się nie lubią.
2: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
1: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe, nie marnuje i zyskuje.
2: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
1: Netto, nie marnuje i zyskuje.
3: Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
10: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
9: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
10: Magnifique!
9: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
10: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
16: Jutro w Koszalinie dzień zaczniemy od deszczu, dlatego przed wyjściem z domu koniecznie zabierzcie parasol. Po południu opady powinny już ustąpić. Termometry wskażą maksymalnie 14 stopni, ale niestety mocniej powieje. Na poprawę pogody poczekamy do piątku. Wtedy temperatura wzrośnie do 17 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
17: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z Zespołu Szkół Zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności i trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
0: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, dwie lub cztery godziny.
17: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
14: SK Koszalin News.
19: Oliwia Kisielewska. Koszalińscy policjanci apelują o czujność, ale bez paniki. Po ostatnich incydentach w szkołach spotkali się z dyrektorami placówek. Przypominają, by sprawdzać informacje i zgłaszać podejrzane zachowania.
20: Tutaj nie ma czynów na zamiary, więc jeżeli będziemy jakąkolwiek niebezpieczną sytuację widzieć, to pierwsze co wykonujemy, telefon na numer alarmowy 112.
19: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Mundurowi prowadzić będą zajęcia profilaktyczne w szkołach. Ruszyły zapisy dla wolontariuszy na rzecz hospicjum stacjonarnego w Kołobrzegu. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.
14: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
21: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17 muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady, może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Estce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj,

0: Ale przeminie, każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
11: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki Tiki, Deo, Deo, Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tic Tac. Koszalin Traugutta 30.
12: Wyspa Bogów. Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów. Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin. Hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wystartowała wyprzedaż rocznika 2026 w Volkswagen Cichy Zasada Koszalin. Już teraz możesz wyjechać nowym SUV-em Volkswagena z korzyścią nawet do 29 tysięcy złotych i dużym wyborem samochodów dostępnych od ręki. A jeśli szukasz auta w niskiej cenie, miejski Polo czeka już od 66 590 zł. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
15: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
16: I po reklamie.
17: Eska.

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Estę. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w SC.
1: Radio SK. Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Back to Yours w Esce. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dziki jeans. Nie do starcia. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
16: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas jutro w Kołobrzegu. Rano synoptycy zapowiadają opady deszczu, dlatego wychodząc z domu warto zabrać parasol. Na szczęście po południu opady powinny ustąpić. Termometry wskażą maksymalnie 14 stopni, no ale uwaga na wiatr. Silniejsze porywy sprawią, że odczuwalnie będzie znacznie chłodniej.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
18: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
17: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
19: Eska Sport News.
17: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Maria Buzkowa.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
19: SK Koszalin News.
16: Oliwie Kisielewska. Cztery szkoły w gminie Będzino przejdą modernizację. Placówki otrzymają prawie 2,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na remonty i utworzenie sal wyciszeń, mówi wójt Będzina Sylwia Halama.
20: Potrzeb w naszych szkołach mamy dużo więcej, natomiast zrobimy takie najbardziej potrzebne rzeczy, które ułatwią edukację.
16: A całkowity koszt inwestycji to 2 800 000 złotych. Biblioteka to nie tylko książki i cisza. Koszalińska Biblioteka Publiczna otworzyła strefę młodych. Miejsce, w którym można spotkać się ze znajomymi, pograć w planszówki, poczytać komiksy czy po prostu odpocząć.
21: Imprezka.
22: 18:02 to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, Dawid, the first time. Mati Vucyło, cześć.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal.
8: Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
9: I po reklamie.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: I po reklamie.
9: SK

0: 6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w SC. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia SK i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Oskara Cymsa też zagram.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To kolejne.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
7: Koszalin na czasie.
8: Oliwia Kisielewska, słuchacie Radia SK i od razu wiecie, co ciekawego dzieje się w Koszalinie. A już jutro coś dla najmłodszych. O 9, jak i 17 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym zobaczycie spektakl Czerwony Kapturek. Miłośnicy literatury mogą z kolei wybrać się do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z Wojciechem Tochmanem. A na zakończenie dnia coś dla kinomanów. O 18 w kinie Kryterium w ramach cyklu Wajda Rewizja będzie można zobaczyć film Bez znieczulenia. Także macie w czym wybierać.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
9: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
10: Dokładnie tak jest. Minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia SK wpadły lale. Dzień dobry.
11: Witamy. Hej.
10: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
12: Tak.
13: Jasne, już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
12: No dobra, tak.
10: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
12: No pewnie.
14: Chętnie.
10: Doskonale. A przy okazji może go zagramy.
12: Super.
10: Tak. No to jesteśmy umówieni. W takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duże. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, to nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Nie.
6: Zupełnie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie, no, myślę, że tak.
3: Bardzo się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w Esce, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj, z tego więc
3: wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no, jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
6: Tak,
0: potwierdzasz?
6: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w Esce, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lala, więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest, no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co Mona?
4: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie?
4: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
4: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
4: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lalę?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system.
4: Tak.
3: Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
2: Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Ale słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
4: Yeah, let's go.
0: No to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK, 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Odpalajcie Eskę, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama. Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
2: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
3: Pobierz apkę Radia SK
1: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
5: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
17: Koszalin na czasie.
18: Oliwia Kisielewska z Radiem SK. Zawsze jesteście w centrum wydarzeń, a w czwartek Filharmonia Koszalińska zabierze Was w muzyczną podróż do świata rockowych klasyków. Podczas koncertu Pink Floyd Tribute The Echoes Project zagra największe przeboje legendarnego zespołu. W piątek z kolei będzie można zajrzeć tam, gdzie na co dzień nie każdy ma dostęp. Koszalińska Biblioteka Publiczna organizuje Noc Bibliotek, która rozpocznie się o 17:00. Na piątkowy wieczór propozycja ma też Bałtycki Teatr Dramatyczny. O 19:00 odbędzie się spektakl Bono.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
19: Muzyką się żyje.
20: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu. Premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
1: Impreska.
20: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Matifuczyło. 2 minuty po 20:00 to jest Eskopa Impreska.

to miliony monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalani for Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć, Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste. No ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby. Więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie. Czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale, pewnie. No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć
6: w co
4: i trzeba mieć
6: na czym.
4: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

Turn the lights off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Pręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: of My Love, Ebony is a Bizu. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matifu Czyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: Reality. SK. Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznaj Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
15: Koszalin na czasie.
16: Oliwia Kisielewska z Radiem SK jest to najlepsza imprezka, wiadomo, więc organizujemy dla Was kolejną. SK Music Tour ponownie zawita do Kołobrzegu. 14 listopada w Hali Millennium wystąpią Young Leosia, Fukaj oraz Brokis. A oprócz muzycznego ognia na miejscu będzie można też odwiedzić specjalną strefę Radia SK. No, odpocząć między występami, zgarnąć nasze kultowe pomarańczowe gadżety, czy skorzystać z dodatkowych atrakcji. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na sk.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
17: SK Koszalin News.
18: Dyrektorzy placówek oświatowych z Koszalina i powiatu spotkali się z policjantami w celu przeciwdziałania przemocy w szkołach. Funkcjonariusze nieustannie działają i monitorują sieć po dramatycznych wydarzeniach w szkołach. Przypomnijmy, to reakcja na to, co wydarzyło się w szkole podstawowej w województwie mazowieckim, gdzie 15-latek zaatakował 3 osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła, oraz wydarzenia z Ostrołęki, gdzie 19-latek zaatakował nożem 9 osób.
19: Starsza aspirantica Bela Sreberska, komendanta miejska Policji w Koszalinie. Celem tego spotkania jest to, żeby porozmawiać właśnie z nauczycielami o tym, o czym warto pamiętać, jak reagować na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje, żeby też nie panikować. To nauczyciele przebywają z tymi uczniami bardzo dużo czasu, najlepiej ich znają. Oczywiście, żeby reagowali na różnego rodzaju niepokojące sytuacje, jeżeli wiemy, że dziecko, nasz uczeń zawsze było szczęśliwe, biegające, uśmiechające się, rozmawiające i nagle coś się z tym dzieckiem dzieje, że ucichło, to warto zareagować, poświęcić mu 2-3 minuty czasu, porozmawiać, może akurat jakiś problem ma. My tutaj apelujemy do nauczycieli, żeby nie zostawiali tych dzieci samych, bo często się zdarzało i takie sygnały do nas dochodziły właśnie od uczniów różnych szkół, że kiedy mają jakiś problem, chcą porozmawiać z nauczycielem czy z wychowawcą, to często się odbijałem, że tak powiem, od bramki, że nauczyciele nie mają czasu, że porozmawiamy na godzinie wychowawczej. Na godzinie wychowawczej trafia się jakaś wycieczka i znowu tego czasu nie ma. Więc warto czasami zatrzymać się i te 2-3 minuty czasu poświęcić dla ucznia.
5: Też sporo się ostatnimi dniami mówi o procedurach w szkołach. Czy są jakieś wypracowane takie procedury na wypadek, gdyby no, ktoś się pojawił z niebezpiecznym narzędziem?
19: To właśnie po to pojawiamy się w szkołach już od piątku i te jakby spotkania będą kontynuowane. Dzisiaj spotykamy się stricte z nauczycielami, żeby wiedzieli, że tutaj nie ma czynów na zamiary, więc jeżeli będziemy jakąkolwiek niebezpieczną sytuację widzieć, będziemy świadkami, to pierwsze co wykonujemy, telefon na numer alarmowy 112 i później reagujemy odpowiednio do adekwatnej sytuacji, bo może być różnie. Przede wszystkim należy taką osobę odizolować od pozostałych uczniów i czekać na to, aż przyjadą policjanci z pomocą. Natomiast jeżeli będziemy widzieli, że ta sytuacja wymyka nam się trochę spod kontroli, to warto zarówno uczniów, jak i siebie schronić w jakimś pomieszczeniu, zabarykadować choćby nawet drzwi, wykonywać polecenia policjantów, którzy przybędą na miejsce.
4: Wróżczak Sławomir, Zespół Szkół Publicznych w Polanowie.
12: Jak to u Was wygląda? Czy czuć, że się po pierwsze uczniowie czegoś obawiają, a po drugie nauczyciele, grono pedagogiczne?
13: Jakby taka atmosfera gdzieś tam jest odczuwalna, ale bardziej ze strony rodziców chyba oni wyrażają obawę. Myślę jednak, że ogólnie spokój, dzieci są spokojne. Nie zauważyliśmy żadnych szczególnie nadzwyczajnych sytuacji.
12: A co z hejtem u Was w szkole na przykład? Czy jest obecny?
13: Z naszych badań rokrocznych, które przeprowadzamy, czyli diagnozy, sytuacji wynika, że jak najbardziej dzieci odczuwają. Hejt jest dość powszechny. Natomiast mamy cały czas wdrożone programy szkolne, mamy wiele akcji, inicjatyw, wiele różnego rodzaju, na przykład ostatnio był tydzień walki z przemocą. Myślę, że nie odstajemy tutaj, ale rzeczywiście problem obserwujemy, widzimy go.
12: Czy są jakieś wypracowane procedury na wypadek, gdyby ktoś pojawił się z jakimś niebezpiecznym przedmiotem w szkole?
13: Oczywiście, takie procedury mamy, te procedury są cały czas przypominane na radach pedagogicznych. Na szczęście nie mieliśmy jeszcze okazji, aby taką, dzięki Bogu, aby nigdy nie zdarzyło się, żeby taką procedurę zastosować, natomiast procedury są, mamy, że tak powiem, oczy dookoła głowy i zwracamy uwagę na to bardzo mocno.
12: A sami nauczyciele trochę się boją, obawiają?
13: Wcześniej jakby ten problem nie dochodził, a rzeczywiście w okolicy czwartku, piątku miałem kilka pytań od nauczycieli, ale myślę, że to bardziej na zasadzie ciekawości, powiedzmy wyjaśnienia sytuacji, czy wiemy coś, jakieś inne sygnały do nas docierają, ale jakiejś takiej paniki nie zauważyłem wśród nauczycieli.
15: Anita Jasińska, dyrektor szkoły podstawowej imienia Danego Halika w Dargini, gmina Bogolice.
12: Jak sytuacja wygląda w takiej małej szkole jak u pani?
20: No, nie spodziewamy się tak drastycznych zachowań uczniów, jak to się dzieje w dużej miejscowości. Natomiast no, mamy w podświadomości, że nigdy nie wiemy kiedy i kto. Z dziećmi dzisiaj jest różnie. Mają dziwne pomysły i bardzo często są wpływowi. Nie potrafią odmówić innym no, złych rzeczy. Tak? Także spodziewamy się, że u nas też może się wydarzyć coś, dlatego przygotowujemy się na to. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu w poniedziałek gościliśmy policjantkę z Koszalina, która właśnie przeprowadziła pogadankę z uczniami na temat bezpieczeństwa i na temat tego, jakie konsekwencje ponosi się w przypadku złych zachowań. Idąc śladem wydarzeń, napisałam do rodziców informację w sprawie takiej, aby codziennie rano przeglądali jednak plecaki swoich dzieci, czy nie przynoszą niebezpiecznych i niepotrzebnych do szkoły przedmiotów, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, ale żeby też uniknąć kłopotów, no nawet choćby dbając o dobro rodziców i dzieci, żeby sobie nie zrobiły krzywdy i nikomu innemu.
12: To właśnie jak to jest z tymi rodzicami? Czy oni kontrolują to, gdzie w sieci znajdują się ich dzieci? Bo bardzo często i policjanci, i psychologowie, pedagodzy wskazują na to, że no właśnie brak tego kontaktu rodzic-dziecko jest największym problemem.
20: No wydaje mi się, że w większości rodziców jednak tej kontroli nie ma. W rozmowie ze swoimi rodzicami wiem, że mają zakładane kontrole rodzicielskie, dzieciaczki na telefony, że rodzice to kontrolują, no ale jednak nie wszyscy. Jednak nie wszyscy o to dbają i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jeśli rozmawiamy z rodzicami na temat złych zachowań ich dzieci, to rodzice twierdzą, że one w domu są grzeczne, że nie przeszkadzają, że mają swój pokój, że grzecznie w tym pokoju siedzą, ale właśnie nie o to tak do końca chodzi, tak? Bo dziecko musi się gdzieś tą energię spożytkować na zewnątrz. To siedzenie w domu bez kontroli, z radością, że jest wszystko w porządku, jest bardzo spokojnie, no to nie do końca jest tak, jak powinno być, ponieważ ta kontrola musi być. Rodzic powinien wejść do pokoju dziecka, zapytać, co robi, a co to jest w ogóle, zainteresować się, na czym na przykład polega gra, czy ona jest dość bezpieczna, czy nie wzbudza agresji, czy jest raczej logiczna, taka no, edukacyjna bardziej. Czy to dziecko ma 5 lat, czy 6, czy 18, to uważam, że trzeba mieć tą kontrolę mimo wszystko, więc w dzisiejszych czasach szczególnie.
12: Ilu uczniów uczęszcza do pani szkoły?
20: W tej chwili 84 uczniów od klasy 0 do klasy 8.
18: Na spotkaniu dyrektorów szkół z policją w Centrum Kultury 105 w Koszalinie z mikrofonem był Marcin Kieca.
17: SK Koszalin.
18: Blisko 4000 koszalinian wzięło udział w niedzielnym głosowaniu do rad osiedli. Najbardziej zmobilizowali się mieszkańcy osiedla Jamno-Łabusz oraz Morskiego, podczas gdy w innych częściach miasta frekwencja była znacznie niższa.
21: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. W niedzielę 11 października mieszkańcy Koszalina wybierali przedstawicieli do rad osiedli na kadencję 2026-2031. Miejska Komisja Wyborcza w Koszalinie ustaliła wyniki głosowania na podstawie protokołów z 12 osiedlowych komisji wyborczych. Rad osiedli mamy 18, natomiast w 6 zgłoszona była taka liczba kandydatów, że nie wymagało już to wyborów. Kandydaci automatycznie stali się radnymi osiedlowymi. W wyborach wzięło udział 3702 mieszkańców spośród 61 680 osób osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 6%. Największym zainteresowaniem wybory cieszyły się na osiedlu Jamno-Łabusz, gdzie frekwencja wyniosła blisko 18%, drugie miejsce zajęło osiedle Morskie z wynikiem ponad 10%, a trzecie na Skarpie, gdzie zagłosowało ponad 9% uprawnionych mieszkańców. Frekwencja przekroczyła 8% również na osiedlach Lechitów i Lubiatowo. Najniższy wynik odnotowano na osiedlu Śniadeckich, niecałe 2,5%. W każdym z 12 osiedli objętych głosowaniem wybrano po 15 członków Rady, co oznacza łącznie 180 radnych osiedlowych na kadencję 2026-2031. Należy pamiętać, że na 6 osiedlach nie było wyborów, także tam dochodzi kolejnych 15 członków. Razy 6 dodaje nam 90 radnych. Rady osiedli pełnią ważną rolę w reprezentowaniu lokalnych społeczności. Są miejscem zgłaszania potrzeb mieszkańców, przedstawienia opinii dotyczących najbliższego otoczenia oraz współpracy z samorządem w sprawach ważnych dla poszczególnych części miasta. Nowo wybrani radni będą pełnić swoje funkcje w kadencji 2026-2031, reprezentując mieszkańców swoich osiedli i uczestnicząc w działaniach na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Szczegółowe wyniki głosowania oraz pełne zestawienie wybranych radnych zostały opublikowane na BIP Koszalin. Po wyborach do rad osiedli rozpoczyna się teraz 3-dniowy termin na składanie ewentualnych protestów wyborczych. Jeśli nie wpłyną protesty lub zostaną one rozpatrzone, kolejnym krokiem będzie zaprzysiężenie nowo wybranych radnych osiedlowych. Następnie rady będą mogły rozpocząć pracę na rzecz mieszkańców swoich osiedli.
18: Listę nowych radnych można sprawdzić na stronie bipkoszalin.pl.
2: SK Koszalin.
18: 4 szkoły w gminie Będzina otrzymają unijne dofinansowanie na modernizację. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik podpisał umowę z wójtem gminy Będzino. Placówki zostaną przebudowane i odnowione, a wśród planowanych zmian znajdzie się m.in. utworzenie sal wyciszeń. Dofinansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, mówią wójt Będzina Sylwia Halama oraz wicemarszałek województwa Jakub Kowalik.
3: Szanowni Państwo, w gminie Będzino są 4 szkoły podstawowe. Samorządowi gminy, wójtowi, jak i Radzie Gminy bardzo zależy na tym, aby te szkoły rozwijały się w jak najwyższym, jak najlepszym stopniu. Dlatego też konkurs, który był ogłoszony przez marszałka województwa zachodniopomorskiego w zakresie dostępności szkół, był dla nas fantastycznym projektem, gdzie po przeanalizowaniu regulaminu konkursowego, całego naboru, uznaliśmy, że warto w tym konkursie brać udział. Wiadomym jest to, że jest to konkurs, wygrywają najlepsi, a nie zawsze uda nam się znaleźć na tej liście rankingowej. Czasami braknie jednego punkta, czasami pół, wtedy jest duży żal. Natomiast tym razem projekt otrzymał dofinansowanie i ku naszemu szczęściu całkowita wartość projektu to ponad 2 800 000 zł, ponad 2 400 000 to dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego. Tak jak powiedziałam, mamy 4 szkoły, więc zależało nam na tym, aby w każdej szkole coś się zadziało. Wiadomym jest to, że potrzeb w naszych szkołach mamy dużo więcej i tych dostosowań tu nam potrzeba dużo milionów. Natomiast zrobimy takie najbardziej potrzebne rzeczy, sprawy, które ułatwią edukację uczniom. I tak w szkole podstawowej w imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych Błędnie tutaj będzie największa przebudowa realizowana, ponieważ na dzień dzisiejszy szkoła ma niewystarczającą szerokość korytarza do liczby uczniów, które tam są i jest po prostu mało bezpiecznie. Żeby ten komfort uczniów poprawić, dojdzie do przebudowy korytarza w tej szkole i to jest takie największe zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach tego projektu. Ale każda szkoła otrzyma poprawę dostępności dojścia do tej szkoły i w każdej, na wniosek rodziców, powstaną zatoczki Kiss and Ride, czyli rodzic przyjedzie, ucałuje swoje dziecko, wysadzi bezpiecznie i to dziecko bezpiecznie dotrze do szkoły. W każdej szkole powstaną plenarne eksperymentaria, nowe nasadzenia, będą wymieniane wykładziny w szkołach i naprawdę powstanie wiele wspaniałych rzeczy, które poprawią dostępność uczniów do szkół, które poprawią też jakość edukacji, bo i nauczyciele otrzymają tutaj wsparcie w postaci szkoleń, no i szereg innych działań. Sama realizacja przypadnie na przyszły rok, więc te wszystkie inwestycyjne sprawy będą widoczne już w przyszłym roku, kiedy dzieci wrócą do szkoły, wrócą do zmienionych szkół. Jeszcze dodam, że w szkole podstawowej w Tymieniu, tam mamy takie boisko, które też nam spędza sens powiek, to jest stare asfaltowe boisko i ono zostanie również zmodernizowane i przebudowane.
22: Dzisiejsze spotkanie to kolejny przykład na to, jak ważne jest tworzenie szkół, które są dostępne, bezpieczne i przyjazne uczniom. To jest niezwykle ważne, żebyśmy my jako samorządowcy, jako samorząd województwa zachodniopomorskiego, pani wójt, ale także wy państwo radni i dyrekcja, żebyśmy dbali o najmłodszych mieszkańców, czy to miasta, czy też gminy. To jest niezwykle ważny projekt i tutaj taką ciekawostką w tym wszystkim jest to, że jestem w trzeciej gminie, gdzie podpisuję tego typu umowę i pani wójt, to są największe środki. Najwyższa kwota dofinansowania dofinansowania, ponieważ w gminie Sławno tam kwota była ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania. W gminie Będzino ta kwota dofinansowania jest ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych, więc bardzo serdecznie gratuluję pani wójt, ale i wszystkim pracownikom urzędu, którzy pracowali nad tym wnioskiem. To jest bardzo dobry wniosek, to jest, tak jak wspomniałem, najwyższa kwota dofinansowania i to, szanowni państwo, co jest najważniejsze, musimy tworzyć dobre warunki dla najmłodszych mieszkańców właśnie gminy Będzina, ale także Pomorza Zachodniego i właśnie w roku 2026 na pewno zostanie, na przełomie 26-27 zostanie ogłoszony przetarg i jak dzieciaki już wrócą z przyszłych wakacji, to już będą to zupełnie

0: sztabowej imienia kardynała Ignacego Jerzy w Tymieniu. Co się u nas zadzieje z tych pieniążków? Piękne rzeczy. Przede wszystkim szkoła będzie udostępniona dla uczniów i ludzi korzystających z tej szkoły i dostosowanych do niepełnosprawności, więc podjazdy, będzie boisko, będą wyremontowane posadzki, będzie położona wykładzina, będą zmodernizowane klasy. Mnóstwo takich działań, które właściwie z budżetu gminy byłyby niemożliwe do zrealizowania, a dzięki takim pieniążkom szkoła będzie jeszcze piękniejsza, fajniejsza, a przede wszystkim dostosowana dla ludzi z niepełnosprawnościami. Prace już w tej chwili są wyłaniane firmy w ramach przetargu. No i jak najszybciej ruszą prace związane z wdrażaniem i wykorzystaniem pieniążków, które otrzymaliśmy.
1: Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 2 400 000 zł, a całość kosztów modernizacji szkół w gminie Będzino to 2 800 000. Tematem zainteresował się Marcin Kieca. A teraz w magazynie zmieniamy temat. Remont drogi powiatowej na odcinku Niemierze-Byszewo w powiecie kołobrzeskim zakończony. Po latach oczekiwań mieszkańcy mogą w końcu korzystać z bezpiecznego dojazdu. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz użytkowanie dróg. Wykonano nowe warstwy bitumiczne. Długość odcinka objętego remontem to ponad 3 km. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 200 000 zł. Droga przeszła wszelkie niezbędne odbiory i można z niej korzystać.
2: SK Koszalin News.
1: Przy Urzędzie Miejskim w Koszalinie zamontowano urzędomat. To samoobsługowe urządzenie przypominające paczkomat, które umożliwia całodobowy odbiór dokumentów z urzędu bez konieczności wizyty w okienku i stania w kolejkach.
3: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Chcemy Państwu zaprezentować nasz urzędomat. Jest to urządzenie, które pozwala odebrać decyzje, tudzież inne dokumenty prosto z tego urządzenia, bez konieczności odwiedzania Urzędu Miejskiego o każdej porze dnia i nocy. Wtedy, kiedy ma się czas, po prostu tutaj przybyć, pisać numer telefonu, później numer PIN, który z urzędu przyjdzie na nasz telefon i wtedy otwiera się okienko i wtedy można wydobyć z niego ten dokument, po który się tutaj udaliśmy. Jest to urządzenie, które niespecjalnie różni się od paczkomatu. Jest to ten patent polski wymyślony w Polsce, który tutaj został teraz na potrzeby urzędu zaadaptowany właśnie, żeby służyć również mieszkańcom tej administracyjnej części naszego życia.
4: Maria Czesyk, sekretarz miasta. Jest to urządzenie, które będzie urządzeniem umożliwiającym, tak jak pan prezydent powiedział, odbiór korespondencji. Rozpoczynamy korespondencją Wydziału Komunikacji, czyli dowodami rejestracyjnymi póki co. Będziemy rozszerzać tą usługę na więcej wydziałów. Na ten czas mamy 120 skrytek. Z tych skrytek będzie można odebrać na przykład dowód rejestracyjny. W ubiegłym tygodniu już daliśmy taką możliwość mieszkańcom, którzy zgłosili wymianę dowodu rejestracyjnego i zadeklarowali odbiór takich dokumentów i jest już ich ponad 50. Jak przyjdą te dokumenty z Warszawy, otrzymają SMS-a o możliwości odbioru i będą mogli się udać tutaj do urzędomatu. W ubiegłym tygodniu wprowadziliśmy dodatkową funkcję formularzu, aby zaznaczyć, że ktoś jest zainteresowany odbiorem takiego dokumentu, wtedy wpisuje swój numer telefonu, aby uzyskać SMS-a o odbiorze. Te dokumenty, które będą mogły być odebrane w innym urządzeniu niż urząd, czyli na ten czas dowód rejestracyjny, prawa jazdy, natomiast dowód osobisty wymaga potwierdzenia odcisku palca, w związku z tym nie ma możliwości, abyśmy tutaj odebrali taki dokument. Myślę, że wprowadzimy usługi związane z usługami geodezyjnymi i będziemy stopniowo rozszerzać pozostałe rzeczy.
5: Na ile to usprawni pracę urzędników i na ile to pomoże petentom, którzy czasami w kolejkach musieli czekać?
4: Tak jak już powiedziałam wcześniej, w ubiegłym tygodniu tę usługę rozszerzyliśmy. Okazało się, że już 50 klientów chce skorzystać z takiej możliwości, w związku z tym dosyć spory procent osób będzie chciało skorzystać z takiej możliwości.
5: A w praktyce to się odbywa tak, że po prostu, nie wiem, o którejś godzinie pracownik przynosi te wszystkie dokumenty, wkłada je w odpowiednie zakładki, tak, szufladki?
4: Pracownik, dostając dowód rejestracyjny, zaczytuje z kodu PIN taki dowód, wtedy się otwiera formatka, w której identyfikacja jest osoby, której dowód rejestracyjny dotyczy i samochodu. Wówczas przekierowuje taki dokument do odbioru w urzędomacie, no i praktycznie rzecz biorąc przychodzi, otwiera skrytkę, wkłada, zamyka skrytkę i urzędnika, że tak powiem, rola się kończy w tym momencie, w tym pierwszym etapie. W kolejnym etapie będzie to, jak się uwolni skrytkę, system pokazuje uwolnienie tej skrytki. Mało tego, dokument będzie podpisywany również i system pokazuje dokument podpisany przez odbiorcę.
5: Czemu tak późno? Już w innych urzędach dawno te urzędomaty stoją.
4: Lepiej późno niż wcale.

0: Myślę, że rozpoczynamy pewne działania informatyczne ułatwiające obsługę klientów. Z biegiem czasu będzie tych usług zapewne więcej. Urządzenie kosztowało 110 tysięcy. Zakupiliśmy je oczywiście w drodze przetargu, plus jeszcze dodatkowe koszty związane z podmurowaniem, wyciągnięciem instalacji.
1: To są pieniądze pochodzące, pamiętacie Państwo, z 10 milionów na cyfryzację miasta. To są, można powiedzieć, pierwsze pieniądze, które uruchomiliśmy z tej pożyczki preferencyjnej na 0%. Tam było bardzo wiele elementów, od paczkomatu przez wsparcie sztucznej inteligencji dla urzędników, ale również i na portalu dla mieszkańców, po serwery i różnego rodzaju urządzenia, które nas są niezbędne do tego, żeby właśnie digitalizować miasto.
2: Michał Listowski, Radny Miasta Koszalin. Chciałem pogratulować przede wszystkim pozyskania środków na cyfryzację, bo to był ten duży element, który pozwolił nam już w końcu postawić urządzenie, które pomoże tym osobom, które mają mniejszy dostęp czasu w ciągu dnia do tego, żeby skorzystać z Urzędu Miasta. Miejmy nadzieję, że uda się pozyskiwać kolejne środki na te elementy cyfryzujące miasto, z tego powodu, że to są pewne zadania, które musimy wykonać, żeby dalej być w stanie polepszać tę dostępność i cyfryzacyjną oraz informatyczną dla mieszkańców i mamy nadzieję, że dalej będziemy w stanie te usługi polepszać oraz świadczyć nowe.
3: Naciskam przycisk start.
1: Na ekranie. Wpisuję numer telefonu. Tu muszę złożyć czytelny podpis, który robię palcem. I otwórz skrytkę naciskam. O! Otworzyła się skrytka. Jest koperta zaadresowana do mnie. Oczywiście na końcu zamykamy skrytkę i idziemy do domu.
4: Koszty zakupu urzędomatu to 110 tysięcy złotych. Na razie z urządzenia można odebrać dowody rejestracyjne pojazdów i prawa jazdy. Urzędomat znajdziemy na bocznej ścianie Urzędu Miasta w Koszalinie od strony ulicy Młyńskiej. Na miejscu z mikrofonem był Marcin Kieca.
5: SK Koszalin.
4: Defibrylatory AED, punkty kontrolne na ulicach Koszalina i młodzież, która w praktyce trenuje ratowanie ludzkiego życia. 15 października po raz trzeci odbędzie się marsz szlakiem punktów życia, co sprawia, że taka akcja skutecznie przełamuje strach przed udzielaniem pomocy. Jak reagują przechodnie oraz dlaczego takie inicjatywy są niezwykle ważne. O tym Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
6: Małgorzata Kulik, nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w drugim LO Koszalin i też doradca metodyczny tych przedmiotów w Centrum Edukacji Nauczycieli.
7: Państwa szkoła angażuje się w wiele niesamowitych inicjatyw i jedną z nich właśnie będzie Marsz Szlakiem Punktów Życia, który odbędzie się już po raz trzeci. Co czyni to wydarzenie takim właśnie wyjątkowym?
6: Wyjątkowym to, że to jest taka edukacja poprzez ruch, poprzez grę miejską, gdzie przemierzamy Koszalin, tam gdzie są punkty życia na mapie Koszalina i też edukujemy, pokazujemy jak udzielić pierwszej pomocy, jak wykorzystać AED do ratowania zdrowia i życia ludzi, ale to jest też taka akcja widoczna, bo przy tych punktach kontrolnych, które obstawiają nasi uczniowie, przemieszczają się też mieszkańcy Koszalina i okolic i mogą obserwować to, co się dzieje, co pokazują młodzi ludzie.
7: I tak właśnie, jak pani spojrzy na te poprzednie lata, widać zainteresowanie też tych mieszkańców, że oni są ciekawi, co tam się dzieje?
6: Tak, to my widzimy, podchodzą, oglądają przeróżnie, czasami myślą, że coś tu się dzieje, że nie niszczymy punkt, albo że tutaj gdzieś młodzież się gromadzi, a potem jak widzą, że młodzież edukuje, jak należy kapsułę otworzyć, bo taką też zgodę mamy na otwarcie 3 kapsuł, jak wygląda praca na fantomie, czyli uciski, jak to AED przymocować, przyłożyć łopatki do ciała człowieka, to wtedy jest taki spokój, taki duża refleksja i naprawdę pytania związane z tym tematem.
7: I kiedy w tym roku odbędzie się właśnie to wydarzenie, kiedy się rozpocznie i którymi ulicami Koszalina będziecie przemierzać?
6: Rozpoczynamy 15 października o godzinie 10:45. Już ruszają grupy na start. W tym roku to są wszystkie nasze pierwsze klasy. To już nasza tradycja, taka, że pierwszaki nasze idą na ten szlak i szkoły, które zechciały przystąpić też do tego projektu. Na dzisiaj wiemy, że to będzie 4 albo i nawet 5 różnych grup szkolnych, które dołączą do nas. Ruszamy trasami. Mamy 8 punktów kontrolnych i to na pewno będzie nasza biblioteka publiczna w tak zwanym parku, to na pewno będzie pracownia pozarządowa na Podgórnej, to na pewno będzie budka życia na tak zwanym ratuszu, również na przystanku na Zwycięstwa przy ulicy Grodgera, na Sportowej Dolinie, tam gdzie te punkty są przy stadionie Bałtyk, przy tak zwanym torgu, tam gdzie widzą Państwo kapsuły z AED zamieszczonym, tam w tym roku, w tym momencie tam my będziemy.
7: To naprawdę w wielu miejscach będziecie. Ja jeszcze chciałam zapytać, czy właśnie dzieci w pierwszej klasie już takie doświadczenie pierwsze mają, czy to właśnie jest ich pierwsze doświadczenie z AED, z tym wszystkim, co jest powiązane właśnie z tym marszem życia?
6: Uczniowie już powinni mieć to doświadczenie w klasie ósmej, bo tam jest edukacja dla bezpieczeństwa i tam zakres treści mówi, że w pierwszej pomocy jest RKO i użycie defibrylatora. I oni już powinni mieć takie doświadczenie. My doskonalimy niejednokrotnie, wracamy do tematu od początku, więc u nas też się uczą w szkole. No i później to na punktach jakby sprawdzamy. My mamy w szkole prężnie działającą grupę pierwszej pomocy i tutaj młodzież jest z klas drugich, trzecich, czwartych, w tym roku bardzo dużo klas pierwszych dołączyło też do grupy i ci uczniowie na tych punktach edukują, więc taka edukacja rówieśnicza i to niesamowicie te wrażenie robi, jak taki młody człowiek wykazuje się już tak dużą wiedzą, że nawet mieszkańcy Koszalina przystaną, oglądają, dopytują, gdzie ci młodzi zaczynają być takim autorytetem też.
7: I chyba ci młodzi też mają taką satysfakcję po takim dniu, prawda?
6: Oj, ogromną. Jest to dla nich takie duże wyzwanie. Przeżywają bardzo. Przygotowują się. Praktycznie to działanie to jest duży projekt edukacyjny, który etapami planujemy i w tym wszystkim biorą udział uczniowie należący do szkolnego koła i nie ma co ukrywać. Ten projekt to jest to koło. Oni niosą ten sukces tego przedsięwzięcia, bo ja uważam, że to jest sukces. Że ktoś się zainteresuje, zobaczy. Też bardzo cieszy, że władze miasta są przychylne ku temu. Patronat prezydenta i szybki kontakt z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie tych kapsuł i zezwolenie na otworzenie po to, żeby pokazać mieszkańcom, że warto i trzeba, co udowodnił ostatnio, miesiąc temu była akcja z użyciem defibrylatora. Zakończona, nie wiem, czy mogę powiedzieć sukcesem, ale na pewno przedłużająca zdrowie i życie osobie poszkodowanej.
4: Marsz szlakiem punktów życia wystartuje już w czwartek o godzinie 10.45.
5: SK Koszalin.
4: Trwają przygotowania do 20. edycji wystawy interdyscyplinarnej Fala. Wydarzenie podejmuje temat spotkania różnych pokoleń, ich doświadczeń, pamięci, wartości i sposobów postrzegania świata.
3: Izabela Madajczyk, Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Bałtycka Galeria Sztuki i Galeria Amfiteatr. Jest to już nasza 20. edycja wystawy Fala. Zaczynaliśmy od 9 artystów. Fala w ciągu kolejnych lat, no już w tej chwili możemy powiedzieć dwóch dekad, brzmi to tak trochę dziwnie, bo wydawałoby się, że to tak niedawno były te pierwsze fale. Współtwórcą, nie sposób tu nie wspomnieć o tym, że jest nasz już świętej pamięci Krzysztof Rapsa. Razem z ta wystawa była tworzona i pomysłodawcą jest również dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie, pan Paweł Strojek i ja, Iza Madajczyk. I ta fala będzie w ogóle włączona w Kongres Kultury. Tematem tegorocznej fali będzie XYZ, kultura łączy generacje. Artyści mają taki zadany temat i mają w swoich pracach powiedzieć, co odziedziczyli jakby po poprzednich pokoleniach, po poprzednich wiekach historii sztuki związanej z malarstwem, z architekturą, z fotografią, z każdymi rodzajami sztuki, które się później już pojawiły w XX wieku. Co ich łączy z tym światem dzisiejszym? Czy my jako artyści współcześni mamy coś do przekazania tym nowym generacjom? Bo oni też inaczej patrzą. Oni bardzo często wchodzą w sztuczną inteligencję i wykorzystują to jako narzędzie. To jest tylko dla nich narzędzie, nie jest to priorytetowa rzecz, którą się posługują. Jak potrafią połączyć te dwie sfery? Kultury. Co z tego wyjdzie, zobaczymy na wystawie, której wernisaż jest 20 listopada o godzinie 18 w Bałtyckiej Galerii Sztuki.
8: Wielu artystów będzie można tutaj poznać, znaczy ich pracę?
3: No już w tej chwili mamy zgłoszonych 27 artystów. Artyści bardzo często, co mnie bardzo cieszy, boją się podchodzić do jakichś tematów, bo jak już dostają ten zadany temat, to się boją, że nie zdążą z tym tematem jego zrealizować, bo nie chcą dawać pracy przypadkowej, tylko faktycznie pochylają się nad tym tematem. W większości prac, które widzimy na fali, one są mocno zaznaczone, że są związane z tematem, a sztuka daje dowolną, bardzo dużą, szeroką, dowolną taką interpretację, więc nawet jeżeli od razu nie zobaczymy tego połączenia tej kultury, która łączy albo dzieli generacje, bo też nie wiadomo, jaki będzie wydźwięk i ta wypowiedź artysty, na pewno będziemy mieli okazję zobaczyć te różnice, nawet jeżeli będzie zestawione młode pokolenie, młodych artystów, którzy posługują się nowymi narzędziami, z tymi artystami, którzy się posługują starym warsztatem artystycznym, to będziemy widzieli te różnice i sami będziemy odczytywali, na ile to nas łączy, a co nas tak naprawdę dzieli.
8: To artyści z całej Polski, rozumiem, albo może nawet i z całej Europy.
3: Tak, mieliśmy wiele takich edycji, gdzie byli artyści również spoza Koszalina, z Polski i z Europy. Był artysta, który nawet z Nowego Jorku wysyłał nam swoje prace, bo przyjeżdżał tutaj, zostawiał na przykład gdzieś u znajomego i później ta praca trafiała do nas, bo tematy były wcześniej zadawane. Jest to taka wystawa, która przede wszystkim poprzez swoją różnorodność w tych formach artystycznych jest taką odpowiedzią dla widza, jak bardzo ta przestrzeń sztuki może dawać bardzo różne interpretacje, jak często coś, co jest dla nas oczywistym przedmiotem, zostaje przez artystę zaadoptowane do jego projektu artystycznego i zupełnie inaczej możemy to widzieć, już ten jego projekt zrealizowany, artystyczny, widzimy w innej jakby czasoprzestrzeni i takiej koncepcji tej narracji, wokół której on zbudował tą właśnie pracę.
4: Wernisaż 20 listopada. Materiał Marcina Kiece.
5: SK Koszalin News.
4: Kultowe fotele, wyjątkowy klimat z lat 80. i randki przy płytach analogowych. Wyłączona od około dekady Fonoteka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej ma szansę na drugie życie. Placówka stara się o środki z funduszy norweskich. O losach tej kultowej już przestrzeni Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
9: Koszalińska Biblioteka Publiczna przygotowuje się do projektu Koszalin z wyboru, Koszalin z losu. Modernizacja budynku biblioteki na potrzeby powstania Archiwum Historii mówi jako Centrum Integracji Społecznej i Tożsamości Lokalnej. I co właściwie więcej może nam Pani powiedzieć o tym projekcie?
10: Znaczy jest to projekt wymarzony i przez pracowników, pracowniczki Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, przez poprzednią dyrekcję, przez mieszkanki i mieszkańców Koszalina. Koszalińska Biblioteka Publiczna starała się od lat o środki finansowe zewnętrzne na wyremontowanie fonoteki. Nawet uczestniczyła na pewno raz, a nie wiem czy nie dwukrotnie, w budżecie obywatelskim, zwracając się do mieszkańców naszego miasta, aby no, wsparli ten pomysł. Fonoteka, która została oddana do użytku w latach 80., czyli no, kilka, może nawet 10 lat po tym, jak oddano w 73 roku budynek przy placu Polonii 1, zbudowany na potrzeby miejskiej biblioteki, i była no, niesamowitym miejscem, gdzie nie tylko uczennice, uczniowie szkoły muzycznej, ale także przychodzili odsłuchiwać fragmenty z płyt analogowych utworów, które mieli zadane, ale także tam się odbywały podobno randki, spotkania towarzyskie, przyjacielskie. No, jest perełką również architektoniczną na skalę Polski, być może nawet na skalę europejską. Na pewno jest to w naszym kraju jedyne już takie miejsce z zachowaną no, architekturą, tym wyposażeniem, czyli słynnymi już, myślę, że osoby, które odwiedzają Koszalińską Bibliotekę Publiczną, na pewno kojarzą te charakterystyczne fotele do odsłuchu z możliwością samodzielnego, był to wtedy wbudowany element fotela, który znajduje się pod ręką. No takie do sterowania przyciski zwiększające głośność, ale nie tylko. Kojarzą na pewno taką sterownię w środku, gdzie no, znajdowały się adaptery i bibliotekarka każdemu mogła zaoferować na każdym fotelu inny rodzaj muzyki. To miejsce niestety od około 10 lat jest wyłączone z użytkowania. No z uwagi na to też niszczeje. Niestety potrzebujemy środków zewnętrznych na modernizację. instalację, na zrobienie tam no już nowoczesnej, spełniającej wymogi instalacji, wentylacji. Musimy odrestaurować też meble, które mogą zostać. No, zaprojektować to wnętrze z zachowaniem tego dziedzictwa, ale w pewnym sensie od nowa i na to potrzebne są duże środki finansowe. Natomiast również nasz cały budynek wymaga termomodernizacji. Żeby stworzyć te przestrzenie, gdzie nasze zbiory, również te muzyczne, będą w odpowiednich warunkach przechowywane, czyli tam musi być sucho i ciepło, musimy poddać termomodernizacji cały nasz budynek. Przygotowujemy się więc do aplikowania do funduszy norweskich o spore pieniądze i pomyślałyśmy, że to jest dobry moment, aby zapytać osoby z naszego miasta, co by chciały tam mieć. Bo tytuł, który pani przeczytała, długi, szczegółowy, to jest jakiś zarys. Zarys naszego projektu, naszej myśli, tego, co chcemy tam zrobić. Chcemy nagrać na pewno wspomnienia pierwszych polskich mieszkańców Koszalina. Takie próby były podejmowane i spisywane, bo i kilkanaście lat temu, i kilka, wydano wywiady z osobami, które no tutaj przyjechały w 1945 roku. Natomiast to wciąż nie jest w pełni opracowane. To był jakiś wybór osób. Są to osoby coraz starsze, często schorowane, no również te, które po prostu umierają. I pomyślałyśmy, że to jest fantastyczne miejsce, gdzie można stworzyć przestrzeń do nagrywania tych wspomnień, żeby oprócz zapisu takiego no, w książce, czyli tekstu, utrwalić głos. Jesteśmy teraz również w sytuacji, gdy mamy napływ nowych osób do Polski, do Koszalina. Wojna w Ukrainie powoduje, że od kilku lat coraz więcej osób właśnie ze wschodu przyjeżdża do nas i stają się naszymi sąsiadami, mieszkańcami, mieszkankami Koszalina. Więc czasami to jest miasto z wyboru, czasami z konieczności. Chcemy też porozmawiać z tymi nowymi mieszkańcami. Jak się tutaj czują? Jak planują swoje życie tutaj ułożyć? Co im Koszalin daje? Czym ujął być może? To no średniej wielkości miasto w Polsce, a jednak zdecydowali się tutaj przyjechać. Więc pomysł konsultacji daje nam możliwość wsłuchania się w potrzeby, skorzystania z pomysłów naszych mieszkańców i mieszkanek i dopiero po przeanalizowaniu tych ankiet i tych rozmów, bo to nie muszą być tylko wypełnione ankiety, można do nas przyjść po prostu porozmawiać o swoim pomyśle, będziemy budować wniosek merytoryczny. Stąd nasza koleżanka dyżuruje i będzie dyżurować, na przykład podczas nocy w bibliotece 16 października. Stąd na stronie internetowej informacja, link do wypełnienia ankiety. Promujemy teraz to nasze zapytanie do społeczności lokalnej. Przez cały październik będziemy czekać na te odpowiedzi, później je analizować i na jej podstawie wkomponujemy te pomysły w nasz ten główny pomysł tworzenia właśnie takiego archiwum historii mówionej, no Koszalin z losu, z wyboru.
9: To ja jeszcze tylko dopytam, bo przygotowali Państwo również specjalne warsztaty dla dzieci oraz spotkania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jak takie spotkania będą przebiegać?
10: One będą również nastawione na zorientowanie się w potrzebach, ponieważ dostępność tego miejsca, całej naszej biblioteki, ale też przede wszystkim myślę teraz o fonotece, bo ona jest na poziomie również -1, więc tam trzeba się jakoś dostać. Ta dostępność, po pierwsze architektoniczna, żeby osoba na przykład poruszająca się na wózku inwalidzkim mogła korzystać z tych przestrzeni wyremontowanych, mam nadzieję, już niedługo, ale to także to potrzeby młodych osób, małych osób, czyli dzieci, to potrzeby osób niedowidzących, niewidomych, głuchych, z różnym stopniem sprawności i z różnymi potrzebami. I warsztaty czy konsultacje mają też nam odpowiedzieć na to, jak ten projekt, ale również ta oferta ma być kształtowana. Przyznam, że ja nie znam szczegółowego przebiegu tych warsztatów, bo jest to autorski pomysł naszej koleżanki i pewnie ona by dużo więcej mogła o tym opowiedzieć. Ja natomiast wiem, jaki jest cel tych warsztatów i tych spotkań, czyli dopasowanie, odpowiedź nasza i dopasowanie się do potrzeb osób, które będą chciały nas odwiedzać na tyle mocno, żeby nie było żadnych przeszkód i barier w dostępie do tych, mówię, no mam nadzieję, niedługo wyremontowanych przestrzeni i do tej oferty, która wtedy tam się pojawi, bo chcemy, żeby tam były spotkania, warsztaty, no żeby to miejsce żyło po prostu.
9: I rozumiem, że na to dofinansowanie czekamy, w sensie musimy jakieś kryteria spełnić, żeby je otrzymać?
10: No kryteriów to jest ogrom i moc. Do końca roku mamy czas na przygotowanie i złożenie wniosku. Potem domyślam się, że parę miesięcy poczekamy na odpowiedź. Konkurencja jest bardzo duża. W ubiegłych latach było tak, że na około 200 złożonych aplikacji, no 10% instytucji otrzymywało dofinansowanie. głosowanie. Natomiast uważamy, że nasza fonoteka jest tak wyjątkowym miejscem, że ten nasz wspólny właśnie pomysł będzie też tak ciekawy i, co ważne, autentyczny. Czyli to nie będzie wymyślony projekt po to, żeby sobie wyremontować przestrzenie, tylko że to jest autentyczna chęć ożywienia tego miejsca i na nowo przywrócenia mieszkańcom. Bo skoro w latach 80., 90. i jeszcze podobno na początku 2000. tam były te randki, te spotkania, to słuchanie, czy po prostu siedzenie i relaksowanie się w tym miejscu, w ładnym miejscu, to wierzymy, że gdy odnowimy, odświeżymy to miejsce, nadamy mu nowy charakter i zaproponujemy konkretną ofertę, to ludzie będą chcieli przyjść, bo będzie to miejsce trochę przez nich współtworzone, dostępne, co jest bardzo ważne i pod wieloma względami, nie tylko pod względem architektonicznym, ale że to będzie takie właśnie otwarte, inkluzywne i że przede wszystkim ludzie będą czuli się tam chciani. No chyba to jest najistotniejsze.
9: To prawda. To jeszcze zapytam na koniec, do kiedy będą trwać te konsultacje?
10: Konsultacje będą trwały do końca października. Cały miesiąc na to przeznaczamy. Szczególnie byłoby nam miło, gdyby zainteresowani mieszkańcy pojawili się podczas nocy w bibliotece, jak wspomniałam, ponieważ 16 października, włączając się w obchody ogólnopolskie nocy w bibliotece, będziemy pracować do godziny 22, a to ankiety, rozmowy i konsultacje będą między 17 a 21, dlatego warto przyjść, skorzystać z atrakcji nocy bibliotek, ogólnopolskiej nocy bibliotek, a jednocześnie podzielić się swoimi refleksjami i pomysłami na temat modernizacji biblioteki.
9: Ale też w razie czego możemy to zrobić elektronicznie.
10: Jak najbardziej zapraszamy na stronę internetową, tam jest odpowiedni link. Ankieta jest krótka, to jest naprawdę dosłownie kilka minut, a informacje, które otrzymamy, są bezcenne.
4: Przypomnijmy, ankietę można wypełnić do końca października na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
5: SK Koszalin.
4: Po raz 16 w Koszalinie odbędzie się Nocna Ściema, wyjątkowy bieg, w którym można cofnąć czas i wykręcić naprawdę nietypowy wynik, a to dlatego, że wydarzenie odbywa się w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy. O tym, co czeka uczestników tegorocznej edycji, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
11: Michał Bieliński, rozbiegany Koszalin, biegnijmy.pl.
12: Nadchodzi Nocna Ściema, kolejna 16 już edycja. Dlaczego to wydarzenie jest takie wyjątkowe?
11: A, bo przede wszystkim już trwa tyle lat w Koszalinie, że trudno byłoby nie zauważyć, że Nocna Ściema znowu nadciąga. 16 edycja 2026, a zaczęliśmy w 2011 roku, czyli już całkiem dawno. No i dlatego warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji do tego, żeby troszkę pobiegać, a dystanse są ciekawe do wyboru, bo mamy i 7 km i tradycyjnie półmaraton 21 km i maraton dystans królewski, czyli 42 km.
12: No ale co właśnie powoduje, że ta Nocna Ściema jest taka wyjątkowa, bo nie jest to zwykły bieg, jest to naprawdę niesamowity bieg.
11: A Nocna Ściema zawsze odbywa się w ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, właśnie podczas momentu, kiedy zmieniamy czas z letniego w zimowy. A że startujemy punktualnie o godzinie 2 w nocy, to mamy niepowtarzalną okazję na to, żeby pobić rekordy świata, życiowe, jakiekolwiek by przyszły nam do głowy, bo w trakcie biegu z godziny 3 zmienia się czas na 2, a w wynikach podajemy ten czas mijający od godziny 2 do ukończenia biegu, a więc możemy przebiec półmaraton w kilka minut. Na maraton zdecydowanie zawsze udaje się pokonać poniżej 2 godzin, choć dopiero w tym roku ten rekord świata oficjalny padł właśnie w tym czasie. A w Koszalinie już od ponad 15 lat.
12: W programie są też biegi dla dzieci, czyli Nocna Ściema Pikuś, mamy też Nordic Walking i właśnie jak ten dystans będzie przy poszczególnych biegach wyglądał oraz jak te trasy będą przebiegały.
11: Rozpoczynamy biegami właśnie dla dzieci i młodzieży, czyli Nocna Ściema Pikuś. Dystanse zróżnicowane od 100 do 1600 metrów, przeznaczone właśnie dla młodszych uczestników Nocnej Ściemy i poprowadzone wyłącznie na stadionie Bałtyk, czyli tam, gdzie rozegra się też start główny do pozostałych dystansów, ale z dziećmi i młodzieżą pozostaniemy na miejscu bieżni, czyli w obszarze stadionu Bałtyk. Później od godziny 2 w nocy, czy o godzinie 2 w nocy punktualnie ruszą wszystkie pozostałe dystanse, łącznie z tymi, którzy będą maszerować z kijkami Nordic Walking, a więc nasze patyczaki, więc dystans 7, 21 i 42 km, zależnie od tego pokonywanego dystansu, jest podzielony na 7-kilometrowe okrążenia, mniej więcej 7, bo tam jest kilka metrów więcej. Trasa jest atestowana atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a więc możemy walczyć właśnie o te prawdziwe życiówki i poprowadzić prowadzona jest ze stadionu Bałtyk ulicą Stawisińskiego, później ulicami Gnieźnieńską, 4 marca, Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Chełmońskiego i z powrotem Stawisińskiego i znów przebiegamy przez teren stadionu po to, żeby rozpocząć kolejne swoje okrążenie. Biegi dzieci rozpoczynają się 24 października w sobotę o godzinie 20, biegi dla dorosłych o godzinie 2 w nocy już 25 października ze startem wszystkie biegi na stadionie Bałtyk, a zapisywać cały czas się można na naszej stronie internetowej www.nocnaściema.com i tam zachęcamy do tego, żeby rejestrować swój udział zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Na mecie już mamy przygotowane, już do nas dotarły naprawdę fenomenalne medale, jeszcze większe niż przed rokiem, równie świecące jak przed rokiem, czyli jeśli je naświetlimy czy nasłonecznimy, to na pewno w ciemnym pomieszczeniu zobaczymy ich prawdziwy blask. No i oczywiście dodatkowe atrakcje w pakietach, część z uczestników wybierze czy koszulkę, chustę i torbę bawełnianą, to takie kultowe gadżety nocnej ściemy, będzie nasz sklepik ściemniacza, no i będzie jakaś wyżerka na mecie, także masa dodatkowych też atrakcji, będzie zbiórka charytatywna prowadzona podczas nocnej ściemy, więc będzie warto naprawdę nas odwiedzić, zobaczyć jak wygląda nocna ściema i będzie jedna mocna zmiana, nie będzie fajerwerków. O. Ale mamy coś z zamian, więc warto zobaczyć w nowej odsłonie właśnie nocną ściemę w tym roku.
10: Czyli taka niespodzianka. Pewnie.
11: Taka niespodzianka. Kto już mnie troszkę bliżej zna, to pewnie już się domyśla, co może być na starcie, ale naprawdę będzie to spektakularny start, tak jak do tej pory to realizowaliśmy.
10: A jakie w takim razie nagrody można zdobyć za zajęcie pierwszego miejsca?
11: Przede wszystkim za rekordy świata. Mamy do podziału od naszego partnera bon na 1000 zł, czyli im więcej osób oczywiście pokona maraton w tym wypadku w rekordowym wyniku, czy to będą panie czy panowie, to może uzyskać część tej kwoty lub całą, bo w ostatnich 2 latach cała ta pula przypadła jednej osobie. Jeśli chodzi o półmaraton, nagradzamy tu pierwsze trójki pań i panów i tam też będą bony o wartościach dwukrotnie wyższych niż przed rokiem. To będzie 600, 400 i 200 zł. Dla kolejnych miejsc. Nagradzać też będziemy osoby najszybsze urodzone w Polsce, aby docenić to, że nasi rodacy również chcą zdobywać nagrody i też mogą to uczynić. No i będzie też quiz z nagrodami, który przygotowujemy na samo zakończenie dla wszystkich uczestników. A w międzyczasie też będziemy nagradzać kategorie wiekowe, w których przygotowaliśmy fajne statuetki.
10: Zapytam też jeszcze o kwestię bezpieczeństwa, bo bieg odbywa się w środku nocy i jak właśnie to zabezpieczenie wygląda w postaci funkcjonariuszy? Jak oni Was wspierają?
11: Ogólnie do zabezpieczenia oczywiście zaangażowane są służby miejskie w postaci straży miejskiej i oczywiście policji, które stale z nami są na trasie biegu, ale dodatkowo wyposażamy trasę biegu w fantastyczne zastępy ochotniczych straży pożarnych. Przed rokiem było to 12 zastępów z całej okolicy, bliższej i dalszej od Koszalina. Naprawdę bardzo serdecznie już teraz dziękuję za to zaangażowanie w poprzednich latach i już zaangażowanie w tym roku. Mamy od tego dyrektora trasy, który czuwa nad tym, żeby rzeczywiście cała trasa była zaopiekowana. No i oczywiście też czekamy na wielu wolontariuszy, którzy są potrzebni do organizacji tak dużego wydarzenia, jakim jest Nocna Ściema.
10: A jak ci wolontariusze się mogą zgłosić?
11: A wolontariusze również zapraszam ich na stronę www.nocnaściema.com. Tam jest specjalna zakładka wolontariat, w której można zapoznać się przede wszystkim z wolontariatem, no i oczywiście zgłosić do działania w naprawdę różnorodnych elementach naszej organizacji, bo to może być choćby wręczanie medali, podawanie wody, czy też zabezpieczenie trasy albo praca w biurze zawodów. Są miejsca zimne, miejsca ciepłe, ale wszystkie są naprawdę bardzo potrzebne i obsadzenie wolontariatem w okolicach 100-150 osób jest regułą dla Nocnej Ściemy, a więc miejsc na pewno jest sporo, chętnych zachęcamy do zgłaszania się i zapoznania się z Nocną Ściemą w tej innej odsłonie, troszkę od środka. I dla każdego wolontariusza przewidujemy koszulki, identyfikatory specjalne, a koszulki są wyjątkowe, bo zupełnie inne niż dla biegaczy.
10: No to trzeba się zgłaszać. Ale jeszcze się dopytam, bo to jest też, myślę, bardzo duże wyzwanie organizacyjne, przygotować taki bieg. Nie jest on typowy, jest on wręcz bardzo nietypowy. I też właśnie jako organizator, z jakimi takimi największymi wyzwaniami musisz się mierzyć?
11: W przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznych albo wspomagamy się, największym trudem do przeskoczenia jest to, żeby ktoś zaakceptował godziny swojej pracy. Jeśli, powiedzmy, rozstawiamy nagłośnienie, oświetlenie, cokolwiek innego szykujemy, choćby niespodziankowy pokaz, to to wykonawcy muszą się nastawiać na to, że pracujemy bardzo późno w nocy i przez całą noc dopiero zbieramy sprzęt nad ranem, co też jest bardzo kluczowe dla całego wydarzenia, żebyśmy mogli ogarnąć stadion i pozostawić go w całości do natarcia kolejnych gości, którzy pewnie będą korzystać ze płyty stadionu. Także jest dużo wyzwań organizacyjnych. Sama praca wolontariatu podczas całej nocy jest na pewno dużo, dużo cięższa niż gdy mamy piękną pogodę za oknem i przyświecające słońce, a pogoda na nocnej ściemie jest zawsze nieprzewidywalna, bo bywało, że były ujemne temperatury, bywało, że było około 20 stopni nocą, ale to jest naprawdę jeszcze wielka niewiadoma.
10: To jeżeli ktoś się na przykład jeszcze zastanawia, dlaczego warto wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, dlaczego?
11: No bo bardzo fajnie biega się nocą, nocna ściema jest naprawdę niesamowitym wydarzeniem, którego dopóki się nie zobaczy, to się w to nie uwierzy w pełni. Przygotowaliśmy naprawdę niesamowite medale, które ukoją wszystkich wysiłek na mecie każdego z dystansów. No a dla wolontariuszy naprawdę fajna zabawa nocą przez kilka godzin, kiedy naprawdę służymy pomocą naszym uczestnikom, ale mamy wielką frajdę i satysfakcję z tego, jak impreza się udaje, a jest to naprawdę wydarzenie głośne w całej Polsce i trafiające na anteny radia i telewizji w całym kraju.
10: Jeszcze dopytam tylko w takim razie o tych rekordzistów. Czy mógłbyś nam troszeczkę więcej powiedzieć o tych rekordach, które padły?
11: Rekord trasy cały czas nocnej ściemy w półmaratonie to jest 8,5 minuty. Przed rokiem z kolei rozpoczęliśmy dystans 7-kilometrowy, który ponawiamy w tym roku, ale w wyniku najlepszego niestety nie potrafię powiedzieć, za co przepraszam. A w przypadku maratonu te wyniki w okolicach od 2,5 godziny do 3 godzin czasu jeszcze nieściemnionego, czyli 1,5 godziny po ściemnieniu i niecałe 2 godziny z ujętą 1 godziną, to co roku się zdarzają i to jest po prostu typowe dla nocnej ściemy.
10: Czyli nic, tylko korzystać. I jeszcze zapytam właśnie już tak naprawdę na sam koniec, jeżeli ktoś nie może się elektronicznie zarejestrować, to czy będzie można też to zrobić w dniu nocnej ściemy?
11: Wyłącznie jeśli pozostaną jeszcze nam miejsca i ilość medali wystarczy do tego, by rzeczywiście te osoby mogły się zapisać.
10: No tak, no bo to trzeba wszystko wcześniej.
11: Tak, a medale już mamy, więc ta ilość się na pewno nie zmieni. Medale są zamawiane też kilka miesięcy przed nocną ściemą, więc wtedy musimy analizować, ile osób tak naprawdę jest szansa, że dotrze na start i czekamy oczywiście na wszystkich, którzy się w tej chwili zgłaszają, ale zapisy też mogą się urwać w każdym momencie, kiedy stwierdzimy, że ta pula medali przede wszystkim się wyczerpie. Im szybciej, tym bezpieczniej, tym na pewno będziemy mieli pewność, że staniemy na starcie nocnej ściemy.
4: Nocna ściema z 24 na 25 dzień października, czyli z soboty na niedzielę. Biegi dla dzieci rozpoczną się w sobotę o 20, a główne dystanse 7, 21 i 42 km w niedzielę punktualnie o 2. Start i meta przy stadionie Bałtyk. Zapisy na stronie nocnaściema.com.
5: SK Koszalin.
4: Więcej kursów na trasie do Łabusza, nowy przystanek przy Powstańców Wielkopolskich i dodatkowe połączenie dla uczniów podstawówki numer 6. Od poniedziałku 19 października wchodzi w życie nowy rozkład jazdy koszalińskich autobusów miejskich. Nowe rozwiązania obejmą linie numer 1, 2, 3, 4, 6, 8 oraz 14.
13: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Od poniedziałku 19 października pasażerowie komunikacji miejskiej w Koszalinie skorzystają z nowych rozwiązań w rozkładach jazdy autobusów linii numer 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 14. Wśród najważniejszych zmian znalazły się dodatkowe kursy, wcześniejsze połączenia, wydłużenie wybranych tras oraz lepsza koordynacja przesiadek. To dobra wiadomość dla osób dojeżdżających do pracy, uczniów i mieszkańców korzystających na co dzień z autobusów. Jedną z najważniejszych zmian będzie zwiększenie liczby kursów na linii numer 1 z Łobusza. W dni powszednie autobusy będą odjeżdżać średnio co 60 minut w godzinach od 5.47 do 17.07. Wszystkie kursy tej linii będą obsługiwały również przystanek BIK Koszalin. Więcej możliwości podróżowania zapewni także linia numer 6. Pierwszy autobus z Łabusza w dni powszednie odjedzie już o godzinie 4.53, co ułatwi dojazdy we wczesnych godzinach porannych. W soboty, niedziele i święta uruchomione zostają dwie dodatkowe parę kursów, a w dni powszednie pojawi się nowy odjazd z BIK Koszalin o godzinie 21.25. Przystanek BIK Koszalin będzie obsługiwany przez linię numer 6 co 20 minut, a dodatkowe możliwości dojazdu zapewnią także autobusy linii numer 1. Zmiany obejmą również trasę linii numer 2. Kurs o godzinie 10.09 z dworca PKP zostanie wydłużony do Lubiatowa, dzięki czemu pasażerowie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do tego osiedla. Ponadto kurs z Chełmoniewa, zaplanowany dotychczas na godzinę 11.03, rozpocznie się wcześniej już o godzinie 10.51 w Lubiatowie. Na liniach numer 3 i 4 wprowadzona zostaje dwukierunkowa obsługa ulica Powstańców Wielkopolskich. Autobusy będą zatrzymywały się m.in. na nowym przystanku Powstańców Wielkopolskich 02 oraz na przystanku Dworzec PKS 01. Zmiany mają uporządkować obsługę komunikacyjną tego obszaru i ułatwić pasażerom korzystanie z połączeń. Dodatkowo na linii numer 3 wydłużony zostanie w dni powszednie wieczorny kurs o godzinie 20.29 z Niekłonic do przystanku Wąwozowa Wschodni PKP. Na linii numer 4 skorygowana zostanie natomiast godzina odjazdu autobusu z dworca PKP z 14.38 na 14.44. Z dodatkowego połączenia skorzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Koszalinie. Na linii numer 8 uruchomiony zostanie kurs o godzinie 12.05 ze Słonecznej, który ma ułatwić powrót do domu po zakończeniu lekcji. Zmiany na linii numer 14 obejmą korektę godzin odjazdu, żeby lepiej skoordynować przesiadki z autobusami linii numer 6 i 17. Z kolei w niedzielę na przystanku Szczecińska Pętla linie numer 6 i 12 będą kursowały naprzemiennie, zapewniając połączenie co 60 minut.
4: Przypomnijmy, zmiany wchodzą w życie w najbliższy poniedziałek. Szczegóły sprawdzicie na stronie mzkkoszalin.pl.
5: SK Koszalin.
4: Mieszkania treningowe dla samotnych matek i osób z niepełnosprawnościami, warsztaty personalne, pomoc chorym dzieciom, czy w końcu budowa zakładu aktywności zawodowej. Koszalińska Fundacja Zdążyć z Miłością nie zwalnia tempa i ma kolejne pomysły na pomoc najbardziej potrzebującym.
14: Małgorzata Kawiańska-Ślązak, Fundacja Zdążyć z Miłością. Cały czas robimy te działania miękkie z projektu, czyli przygotowujemy naszych przyszłych pracowników już z ZAZ-u. Odbywają się warsztaty, różne spotkania z psychologami. Wszystkie te zajęcia mają przybliżyć nas do tego, żeby ten zakład aktywności zawodowej w odpowiednim momencie powstał. Natomiast jeśli chodzi o remont, to jeszcze jesteśmy na etapie, właściwie nie remont, tylko teraz ta koncepcja uległa zmianie. Będzie budowany obiekt, który w pełni przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. Także tutaj trzymamy za słowo pana prezydenta, że zdążymy w czasie, że to się jednak wszystko dobrze skończy i że ten zakład aktywności, no, zgodnie z planami, ma do końca września przyszłego roku zostać otworzony.
8: O, na jakim etapie są jakby prace?
14: Na etapie projektowania, więc tu też jest, no, ten czas się kurczy i też z jednej strony jestem taki trochę, powiedzmy, niepewności jako tutaj szefowa fundacji i ci ludzie ciągle nas dopytują o ten ZAZ właśnie, osoby z niepełnosprawnościami, ale też rodziny, ale tak jak ostatnio mieliśmy spotkanie z panem prezydentem, to mamy to zapewnienie, że to wszystko uda się zdążyć w tym czasie zrealizować to przedsięwzięcie, więc tego się trzymamy.
8: Poza tym mieszkania chronione, nie tylko matki macie pod swoją opieką, jak to wygląda?
14: Na pewno jest pracowicie. Ta nomenklatura w międzyczasie troszeczkę się zmieniła, bo to teraz mieszkania treningowe, te, które były chronione, więc faktycznie mamy pełny skład w mieszkaniach właśnie tych treningowych dla matek z dziećmi. 7 matek i kobiet wraz z dziećmi przebywa, czyli cała gromada, i 3 mieszkania wspomagane też są zajęte tutaj przy Niepodległości, czyli takie bardziej już samodzielne. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania, no to tak się rozpędziliśmy, że dla tych naszych przyszłych pracowników z ZAZ-u też tworzymy te mieszkania treningowe, czyli tam, gdzie te osoby będą nabywać umiejętności samodzielnego, a właściwie nie tyle samodzielnego, ale tak jak te nasze mamy, trenować sobie właśnie to, co zwykle my jako osoby w pełni sprawne wykonujemy w domu, czyli chociażby takie, wydawać by się mogło, oczywiste rzeczy jak pranie, sprzątanie, gotowanie, planowanie budżetu, robienie zakupów, no współpraca między nimi, takie współżycie w grupie, bo to będą mieszkania, 4 mieszkania przy ulicy Łużyckiej i dla 12 osób, więc będą one dzielić, powiedzmy, tą część wspólną ze sobą, każda z nich będzie miała swój własny pokój. Dzięki temu będą mogły wyjść te osoby z domu. Niejednokrotnie też są to osoby, które gdzieś kątem mieszkają u rodziny. Czy powiedzmy, czasem jest tak, że trzeba odciąć tą pępowinę, że już ci rodzice faktycznie chcieliby, żeby te osoby się usamodzieliły. samodzielniły. A jak jest praca i mieszkanie, no to czego chcieć więcej? Jeszcze założenia rodziny, ale to też wiadomo, jak jest jakaś stabilizacja, to też tą rodzinę łatwiej założyć.
8: I kiedy te mieszkania już przejdą całkowity remont i zostaną oddane do ich dyspozycji?
14: No w tej chwili też mamy tą część miękką projektu, bo te projekty unijne są teraz tak skonstruowane, że są projekty, które tylko 20% można przeznaczyć na remont, więc my tak z tego pierwszego, który podpisaliśmy umowę w ubiegłym roku, to jest to 400 tysięcy, więc za 400 tysięcy na pewno nie jesteśmy w stanie zrobić tego remontu, więc cały czas gdzieś tam piszemy wnioski, staramy się pozyskiwać z imprez charytatywnych. Brakuje nam jeszcze 1 400 000, więc jest to sporo, natomiast no, cały czas gdzieś już są w trakcie wnioski pisania, też chcemy złożyć jakieś dodatkowe jeszcze w różne miejsca, więc liczymy na to, że wiosną już najpóźniej rozpoczniemy remont i będziemy mogli powiedzmy do końca roku skończyć i przygotować te miejsca dla tych osób.
8: No też rok się powoli kończy, zacznie się ten okres rozliczania z fiskusem, więc też myślę, że warto, żeby nasi słuchacze pamiętali o Fundacji Zdążyć z Miłością, bo wam właśnie w ten sposób, przekazując 1,5% swojego podatku, można pomóc.
14: Tak, no ja tutaj nisko się kłaniam i proszę właśnie o te 1,5%, bo gdybyście Państwo tak zechcieli, tak sobie raz w roku właśnie dla nas, to te 1 400 000 to spadłby nam tak po prostu od Was z nieba, więc ja bardzo proszę, jedno skreślenie i mamy tak jak w Totolotka, naprawdę to byłoby piękne, spełniłyby się moje marzenia, żebyśmy mogli szybko ukończyć. Ja zawsze się cieszę, jak ci ludzie mają taką stabilizację, jak wracają, mówią, że jestem w domu albo idę do domu i każdy z nas chciałby jakieś mieć swoje miejsce. No i to jest piękne, bo widzę po mamach, jak one funkcjonują i czasem zdarzy się jakaś trudna sytuacja, ale tak większość z nich wychodzi od nas w nowe życie. Warto jest poświęcić swój czas i energię, dlatego dziękuję za wszystko i proszę o 1,5%.
4: Fundacja Zdążyć z Miłością prowadzi też akcję Koszalińska Szkoła Przyjazna dla Autyzmu. Odbyły się już 3 edycje tej kampanii. Szczegóły wszystkich działań fundacji na ich stronie internetowej. A tematem zainteresował się Marcin Kieca. Sezon grzewczy to częstsze kontrole kominów, które prowadzi Straż Miejska w Koszalinie za pomocą drona. Za spalanie śmieci grożą mandaty karne, a nawet skierowanie sprawy do sądu, mówi komendant Koszalińskiej Straży Miejskiej Piotr Siemiński.
15: Dokonuje pomiaru podstawowych parametrów chemicznych i na podstawie tych parametrów operator na bieżąco ma informację, czy w danym palenisku znajdują się odpady, czy też nie. Kamerę termowizyjną, na podstawie której może stwierdzić, z którego szybu konkretnie wydobywa się trujący dym. W sytuacji, jeżeli ktoś regularnie wypala te odpady, dopuszcza się recydywy, bądź też robi to w bardzo dużych ilościach, no wówczas skierować wniosek bezpośrednio do sądu rejonowego.
4: Warto też wykonać specjalistyczny przegląd urządzeń grzewczych oraz czujników dymu i czadu.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sojty i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo